mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowa

0: Teddy Swims w RMF Max. Specjalnie dla niego wygrzebałem taki trochę głębszy dołek. Bo ja sobie kopię dołek zawsze na plaży, taki do leżenia, że jesteś troszkę niżej. Aha. Pod głową piaseczek się układa. I lażo plażo, i kizio mizio, no dobrze jest.
1: Korzystajcie z lażo plażo, dzisiaj pierwszy dzień ochłodzenia w Polsce. Trochę się nam pogoda zepsuje, ale spokojnie, w połowie lipca znowu wrócą trzydziestki.
0: A jak jesteście nad morzem, to pełny luz, bo wiadomo, nad morzem jest zawsze inaczej niż prognozują. Asia Małys, Irek Jakubek, poranek w RMF Max.

0: Dla tych, którzy mimo wakacji jadą ze swoim treningowym planem i siłkowym zobowiązaniem, Hard to be Humble, Mikolas i Trips w RMF Max.
1: Niezależnie od tego, chłopaki, jak bardzo wyrzeźbilibyście sobie nogi, to nie możecie zakładać zbyt krótkich spodenek, nawet w opały, bo to jest modowe faux pas.
0: I potem łatwo poznać męskie krótkie spodenki od damskich krótkich spodenek. Damskie nigdy nie są za krótkie.
2: Ja się staram.

0: Tak właśnie robi Bruno Mars, kręcąc dla was jajecznicę, taką wiecie, nie za bardzo ściętą, jaką najbardziej lubi się w okolicach godziny 6.
1: To może zmienić wasze życie. Naukowcy właśnie policzyli, że małpy człekokształtne śmieją się już od 15 milionów lat.
0: I to z tego samego żartu, najgorzej.

dla tych najbardziej zaspanych. Mamy najmocniej pobudzające numery świata. To jest RMF Max. Są hity na maksa. 7 minut po godzinie 6.

0: uwielbiam, uwielbiam te piosenki o nas. 14 po 6.
1: Irek Jakubek i Asia Meł.
0: To też było
2: to
0: o nas.
2: Jezu,
0: to o nas.
2: Dzień dobry.
0: Proszę, ja was 25 lat na kopalni i wreszcie nie doczekałem własnej flagi.
2: No popatrz, jaki historyczny moment.
0: Fajnie,
2: no.
0: Bardzo nam jest miło. Będziemy razem robić poranek. 9 będzie na zegarach, my wam powiemy wtedy bye bye, a teraz jest 6 minut 15 na zegarach i mówimy wam hello, hello.
2: I to jest tak jak codziennie, w ogóle się nie dajcie zwieść tym zmianom, wszystko
0: absolutnie
2: będzie tak jak zawsze, no poza pogodą, bo pogoda się nam trochę odmieniła w ostatnią noc.
0: Ładnie powiedziałaś, a przyznaj się, pierwsze słowo, jakie ci przyszło do głowy a propos pogody, kończyło się na bała. Bała.
2: Ale nie powiedziałam tego.
0: No oczywiście, no dlatego jesteś damą, a ja naciskam guziki.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Ale ładnie sobie pomyślałeś, faktycznie się bała.
2: No.

0: To Colors, dla tych, którzy są tak bardzo niewyspani, że znają wszystkie wyniki wczorajszych meczów na mundialu.
1: Dzielni jesteście, że dajecie radę to wszystko oglądać.
0: Bardzo. I że znosicie te nerwy i emocje spotkań Belgii z Senegalem. 3-2 wygrywa Belgia i gra dalej.
1: Ale równie wielkie emocje i nerwy były w spotkaniu Anglii z Demokratyczną Republiką Konga.
0: Och, to prawda.
1: Tam jakby, też Anglia wygrała.
0: Jakby nie Harry Kane, to byśmy kibicowali.
1: Jakby nie Harry Kane, byłoby inaczej.
0: Jeszcze bardziej. USA z Bośnią i Hercegowiną wygrywają także 2-0 i to już wiedzą wszyscy. Ale niewiele osób wie, że Hiszpania z Austrią wygrywa Hiszpania, Portugalia z Chorwacją wygrywa Chorwacja, Szwajcaria z Algierią, niespodzianka wygrywa z Algierią. Algieria. A, dobre, nie? Nie wiedziałaś, a się założyłaś.
1: A skąd to wiesz?
0: Asia, ja to wiem, bo ja wygrywam twoje 10 zł, które leży tutaj na stole.
1: Zobaczymy jutro.
0: 22 minuty po 6.

0: dobrze słychać, tak go dobrze słychać jak na koncercie na Narodowym. Dawid Podsiadło, najlepsze brzmienie ma tutaj w RMF Max, 6:30 na naszych zegarach. A kto chce być na bieżąco ze wszystkimi wakacyjnymi, letnimi, internetowymi trendami, trafił idealnie.
1: Mamy, jesteśmy zawsze na bieżąco i wam o wszystkim opowiadamy. Jest nowy letni wakacyjny trend w internecie.
0: Aha.
1: Nie smarujemy się kremem z filtrem,
0: ojej,
1: a smarujemy się sokiem z arbuza. Podobno internet przekonuje, że sok z arbuza nas ochroni przed szkodliwym promieniowaniem.
0: Brawo internet! Najbardziej chroni przed złym działaniem słońca, jeżeli chodzi o arbuzy. Jak się arbuza tak na pół przekroi, wydrąży to czerwone ze środka i to zielone zakładamy na głowę. I tak chodzimy i powiem ci, łysi, tak jak ja, wreszcie nie będą przypaleni w okolicach czoła.
2: To jest super. Nowość RMF Max.
0: To jest nowość w kategorii opalania.
1: Próbowałeś już, przepraszam.
0: Ale co, nie przeszkadza ci?
1: Nie, no uroczo byś wyglądał, widzę to.

0: Powiem wam jedno, ostrzegała mnie. Zapytała, czy chcę to zobaczyć.
1: Tak było.
0: Czy
1: tak
0: wy było. Chcecie usłyszeć o najbardziej gorącym filmiku wakacji?
1: Znaczy, chcecie, nie chcecie usłyszeć. To jest...
0: Asia Bełz, Irek Jakubek, dzień dobry. Polsko, to jest RMF Max, 21 minut i godzina 7.
1: To jest filmik, który rozpalił internet do różowości, nie powiem, że do czerwoności, bo różowo włosy z Kolim rozebrał się nad brzegiem górskiego potoku, po czym wskoczył do wody, prężąc umięśnioną klatę i nie tylko.
0: Okej.
1: No i internet zapłonął.
0: I się ubrał, bo spadła teraz temperatura. Asia. Na tym filmiku z Kolim łapie się za 20 minut i 7. Naprawdę.
2: Reklama.
3: Mamo, będzie spalony?
4: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Może poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

pierścionek. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Ja to lubię, jak Miu robi Miuzykę. 12 minut przed
1: godziną. Miuzyka! Jakie to ładne.
0: Panie Miu, jak będzie brak pomysłu na nazwę jakiejś płyty, to Miuzyka mu tutaj w RMF Max do pana płynie. 11 minut przed godziną 7. Asia Meus, Irek Jakubek, autorzy pomysłu. Dziękujemy bardzo.
1: Dzień dobry, witamy, zapraszamy. Jest sposób na zarezerwowane leżaki nad basenem.
0: To znaczy nie, że ty sobie zarezerwujesz, tylko ktoś zarezerwował, a ja właśnie chciałam sobie tam usiąść.
1: A tam od paru godzin wypoczywa ręcznik i nie ma zamiaru się z tego leżaka przesunąć. Jeden z turystów postanowił rozsypywać proszek na swędzenie na tych właśnie zarezerwowanych ręcznikiem leżakach. No efekt jaki jest, łatwo się domyślić, tak?
0: To jest zamach na polskość.
1: Dlaczego?
0: To jest nasza tradycja, że my sobie rezerwujemy te leżaki. Mam nadzieję, że ten turysta, co rozsypywał ten proszek, to dostał kiedyś jakiś medal, to mu odbierzemy.

0: 5 minut i 7, 5 minut i flash.
1: A we flashu utrudnienia na S6 za węzłem Kowale w kierunku Gdyni. I będziemy o nich mówić we flashu o 7.
2: Reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego

0: minuta al ristorante.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: I po reklamie.

0: Jak ognisko na działce.
1: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
4: Jest siódma, jest flash w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. Mazowsze, Świętokrzyskie, Lubelszczyzna sprzątają teraz po solidnych nawałnicach. Najwięcej zgłoszeń minionej nocy jednak odnotowano w Śląskiem. Ponad 700 wyjazdów. Strażacy na Lubelszczyźnie natomiast wyjeżdżali ponad 400 razy. Wiatr zerwał dachy z 10 domów mieszkalnych i 30 budynków gospodarczych. A intensywne opady deszczu zaskoczyły też kierowców w Warszawie.
5: Dawno nie było takiego deszczu, takiej sytuacji.
6: Dawno, no. Walczymy dalej. Kałuże, no co, ciemno. Spodziewałem się, że będzie tak jakieś oberwanie chmury, ale nie aż takie, no.
4: Usłyszał w stolicy Michał Dobrołowicz, a w całej Polsce Straż Pożarna odnotowała ponad 2,5 tysiąca interwencji. My cały czas zbieramy dla Was poburzowe raporty. Tymczasem dostaliśmy też sygnał z S6 w Pomorskiem. To jest odcinek między węzłami Kowale-Gdańsk-Szadułki. Zepsuty samochód blokuje pas w kierunku Gdyni.
3: Słuchacie RMF Max.
4: To były istotne informacje z kraju, ale mamy też niepokojące doniesienia z Ukrainy. Kijów znalazł się na celowniku Rosjan. Wystrzelono dziesiątki pocisków manewrujących i balistycznych. Według ukraińskich mediów ten zmasowany atak może okazać się jednym z najpotężniejszych w całej wojnie. W stolicy Ukrainy zniszczone budynki mieszkalne oraz hotel w centrum miasta. Do tej pory władze Kijowa odnotowały szkody w co najmniej 28 miejscach. Program CPN wygasł, a to może zwiastować podwyżki ceny za produkty w sklepach. Tak twierdzą ekonomiści. Droższe paliwo to droższy transport, a to może przełożyć się na drożyznę.
7: Paliwa mogą podbić inflację o około 0,5 punktu procentowego.
4: To oznaczałoby powrót do inflacji powyżej 3%, wyjaśnia analityk banku PKO BP Kamil Pastor. Do tematu jeszcze wrócimy. Tymczasem za oceanem święto, ogromna radość na stadionie w San Francisco. Tuż po 4 rano Amerykanie awansowali do 1/8 finału mundialu. Na otwarcie mistrzowskiego flesza sportowego doniesienia z San Francisco. Amerykanie pokonali Bośnię i Hercegowinę 2-0 i zagrają w 1/8 finału mundialu.
8: Let's go baby! US win 2-0 with one man down.
4: Wygrali, grali w dziesiątkę. W finale melduje się też reprezentacja Belgii, która pokonała po dogrywce Senegal 3-2. Tymczasem lekko nie było, ale Anglicy ostatecznie pokonali 2-1 Demokratyczną Republikę Konga. I na zamknięcie zmieniamy dyscyplinę, bo sporo dzieje się także na kortach. Hubert Hurkacz wywalczył awans do trzeciej rundy Wimbledonu w godzinę 57 minut. Rozprawił się z Austriakiem Sebastianem Offnerem 7-6, 6-4, 6-4. Dziś upały trochę nam odpuszczą. W wielu miejscach zrobi się znacznie chłodniej niż ostatnio. Natomiast na niebie mogą pojawić się burzowe chmury, także uważajcie na siebie, będzie niebezpiecznie. Ale też w wielu miejscach pokaże się słońce. Natomiast na termometrach najwięcej zobaczymy w Warszawie 27 dzisiaj jeszcze. W Szczecinie 25, podobnie będzie w Poznaniu, we Wrocławiu, w Katowicach, w Krakowie. W Kielcach 24 stopnie i 18 stopni w Zakopanem.
3: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
9: Ja tak mam, jak słyszę Zakopane, to robię od razu hej. 4 minuty, nie, dobra, trzy, nie pospieszam. 3 minuty po godzinie 7:00. Upały wracają w drugiej połowie miesiąca. Będzie dobrze, tu RMF Max.

0: jest Ava Max, my też jesteśmy Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: O, dzień dobry Polsko, 9 minut po godzinie 7. Żebyście byli na bieżąco i żebyście mieli wakacyjny budżet podreperowany, mamy ważne informacje i 300 będzie można wygrać w tej godzinie w RMF Max.
3: To 300 za chwilę, a z ważnych informacji mundialowych wszyscy trzej gospodarze tegorocznych mistrzostw grają dalej.
0: Brawo.
3: Stany, Kanada i Meksyk, a Kanada zagra też w Eurowizji. Naprawdę dołącza do klubu eurowizyjnych reprezentantów.
0: Super.
3: I już w przyszłym roku w Bułgarii, Kanadę zobaczymy.
0: Pięknie, pięknie, pięknie. Jak mi się ta piłka nożna spodobała, to może i euro nam zorganizują. Mistrzostwa Europy do Kanady w piłce nożnej. Fajnie by było pojechać, nie?
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: 9 minut po 7. Tak, macie rację, najlepsze hity gramy trochę głośniej.

0: Hey Baby, RMF Max podrzuca najlepsze hity na samo wczesne rano w czwartek wakacyjny lipcowy, tak jak dzisiaj jest 18 minut po siódmej.
1: Pamiętajcie, to się nazywa samo wczesne rano teraz.
0: Samo wczesne rano.
1: Nie prześpijcie samo wczesne rano.
0: Sprawa jest poważna, samo wczesne rano nie będzie na was czekać.
1: Oczywiście, no. Zwłaszcza, że w pracy dzisiaj długa lista zajęć i różnych zadań. Co będziecie dzisiaj robić w robocie? Dajcie znać SMS-owo na 3001, żeby wygrać 300.
0: Samo wczesne rano łapiemy za telefon i piszemy bez żadnych ekstra kosztów. Jaka lista długa zadań w pracy dzisiaj przed wami? A 300 w naszej fajnej zabawie, która jest waszą ulubioną zabawą, już są przygotowane.
1: Betoniarze, zbrojarze i piłkarze wszyscy dzisiaj mają dużo roboty. Piszcie. SMS bez żadnych dodatkowych opłat. Co będziecie dzisiaj robić w pracy?

0: Jest koszenie trawy dzisiaj na rozkładzie, są metamorfozy, będę kopać, zasypywać i znowu kopać.
1: I przede wszystkim będę dzisiaj robić dobre wrażenie. O! Taki jest plan na pracę.
0: Iwonka ma taki plan oprócz pracy i w robocie. Czym, Iwona, się dzisiaj będziesz zajmowała? Siemano rano, 7:30 na naszych zegarach.
2: Siemano.
0: Cześć.
2: Ja będę sreberko czyścić.
0: Sreberko czyścić? Jesteś złotnikiem srebra? Czy co?
2: Nie, nie. Bardziej konserwatorką powierzchni płaskiej.
0: O, no to
1: nice,
0: super.
1: Pięknie.
0: Obiecujemy na świeżo umytym nie wchodzić w buciochach. A teraz uwaga, 300 dla ciebie są już przygotowane, Iwona. I najważniejsze, będziesz decydować, czy to, co za chwilę usłyszysz, to piłkarz, czy coś zupełnie innego.
1: Jak zdecydujesz dobrze, to pieniądze zostają dla ciebie. Jak zdecydujesz źle, to ci je zabierzemy.
0: O nie, to Aśka będzie zabierać. Ja bym ci nigdy nie zabrał. Dzisiaj jest mecz Austrii z Hiszpanią i uwaga, w kadrze Austrii na murawie pojawia się Johan Penslow. Penslow zapytany kiedyś w wywiadzie o sekret swojej kondycji odpowiedział, że to jest wiener, sznycel i sernik po wiedeńsku. Penslow w środku pola karnego i gol!
1: Penslow! Iwonko, to jest piłkarz czy może sposób noszenia spodni tak nisko na biodrach?
0: No,
1: piłkarz. Jaj, no nie trafiłaś tym razem. 200 na koncie, drugie pytanie przed tobą.
0: Na murawę wbiega Karni Czukumeka, także w austriackich barwach. Sensacyjny transfer i zmiana obywatelstwa. To już teraz za nim, teraz tylko bramkarz, pole karne. Gol!
1: Czukumeka to piłkarz. Czy nazwa plemienia indiańskiego, które żyło w Ameryce, tam gdzie dzisiaj jest stadion, na którym ten mecz będzie rozgrywany?
0: Czukumeka.
1: Iwonko, kto to był, albo co to był?
2: Ten nazwa plemienia.
0: Iwonka,
1: trzecie pytanie, stuwa na twoim koncie. Skup się teraz, dziewczyno.
0: Bo Florian Grillicz w kadrze młodzieżowej Austrii mówili na niego Rożen, a dzisiaj Grillicz już nie jest przedmiotem żartów. Grillicz, gol!
1: Florian Grillicz to piłkarz czy austriacka marka sprzętu do grillowania?
0: Piłkarz. Powiedz, że...
2: Piłkarz.
1: Brawo!
0: Iwonka, brawo! Słuchaj, dawaj tego mopa, ogarniemy to za ciebie, wiesz, normalnie.
1: Stuwa dla ciebie.
0: Stuwa, by
2: Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo, by delektować się fajnym czwartkiem. Miło cię poznać, pięknego dnia.

0: proszę, 19 minut i 8. Tak wam właśnie
1: bardzo
0: gramy.
1: Ładnie, tak trzeba.
0: Daj, hity na maksa, dobra pobudka, także w wakacyjne poranki macie to od nas, od RMF Max.
1: Robert Lewandowski jest synem na medal, rozpisują się o tym dzisiaj media, jak Robert asystuje swojej mamie pięknie, prowadząc ją właśnie przy parkowaniu drugiego samochodu.
0: Iwonka,
1: jeszcze trochę,
0: lewo,
1: jeszcze trochę.
0: Brawo.
1: Stop.
0: Robert znak ekstra, jeszcze w tym Chicago Fire nie zagrał, a już sobie poprawił statystyki.
2: Max.
0: I zanotował asystę. Proszę, bardzo najlepszy syn świata. Pozdrawiamy.
2: Reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: na oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
3: I po reklamie.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: nasza ulubiona wakacyjna nutka od Fukaja, od Liwki, od Enklawy. 9 minut i godzina 8. Zmiana na świecie dzieje się na naszych oczach.
1: Tak, bo my tutaj na wakacjach, a właśnie na naszych oczach, jak powiedział Irek, kończy się pewna era. Finlandia wyłącza telefony stacjonarne.
0: W sumie nie zadzwonisz normalnie ze stacji.
1: Nie wykręcisz sobie korbką i kółeczkiem. Ostatnie połączenie między stolicami już zostało wykonane. Helsinki, Londyn.
0: Halo, tu Londyn. Ona blondi, a Blondyn.
1: No.
0: Nowoczesność Finlandii, jeżeli chodzi o telekomunikację, oczywiście jest na coraz większą skalę, ale pamiętajmy o tym, że Finlandia także została przy pewnej bardzo miłej dla nas telekomunikacyjnej tradycji.
1: Której?
0: Do Mikołaja w Rovaniemi w Finlandii ciągle piszemy listy. Można zostawić na parapecie.

0: drogą w dobrym wakacyjnym nastroju Sean Paul w RMF Max. 4 minuty i informacyjny flash. Będziecie słuchać, będziecie na bieżąco.
1: We flashu o 8 S6 w Pomorskiem z utrudnieniami.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
10: Co kupiłaś?
9: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
10: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetnie.

0: na ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki. Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
1: Wiemy, co jest ekstra.
2: Do tego się słucha.
3: Co jest hitem.
4: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
5: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na Żabka.pl Franczyza.
8: Paulina Sygut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Jak wyprzedaż, to w euro!
11: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Jest punktualnie 8 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. I zaczynamy od raportu z dróg. Są duże utrudnienia po zderzeniu osobówki z ciężarówką na S6 w Pomorskiem w pobliżu węzła Słupsk Wschód. Może się teraz robić gęsto. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Lęborka. Mamy dla Was też najnowszy poburzowy raport. Ostatnie godziny były intensywne. W całej Polsce odnotowano ponad 2,5 tysiąca interwencji. Najwięcej, bo aż 700 razy strażacy wyjeżdżali w Śląskiem.
3: Jak powiedział mi brygadier Karol Kroć, strażacy pracy mieli też sporo w Świętokrzyskiem, na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Mazowszu i na Kujawach.
4: Występowały sytuacje związane z podtopieniami, uszkodzeniami infrastruktury, ale przede wszystkim ucierpiały też budynki.
3: W niektórych miejscach Straż Pożarna nadal usuwa skutki nawałnic. Najważniejsza informacja, którą otrzymałem od strażaków, jest taka, że w związku z silnymi burzami nikomu nic się nie stało.
2: Tyle Kasper Wróblewski, a dziś już ponoć ma być spokojniej. Na razie specy od meteo nie wydali ostrzeżeń. Jest też odrobinę chłodniej. W całej Polsce już poniżej 30. Ale upały wrócą i pewnie znów będziemy szukali ochłody. Tymczasem w sklepach wielka walka o wiatraki. Półki ze sprzętem opustoszały.
5: Mądry Polak po szkodzie. Ta logika wskazuje na to, żeby kupić wcześniej.
6: Panu udało się kupić wcześniej?
5: Nie, no ja kupiłem 2 lata temu i dzisiaj byłem właśnie, bo mi nawalił.
6: No i co teraz?
5: No, nie będę czekał ze 3 tygodnie.
6: 3 tygodnie bez wiatraka?
5: Tak, szkoda, że on się w zimie nie popsuł.
6: Szuka pan teraz wiatraka?
7: Tak.
6: I nigdzie nie ma?
7: Nie ma, nie ma, nie ma.
6: I co teraz?
7: Nie wiem.
6: Macie wiatrak w domu?
8: 3.
6: 3 nawet,
8: 2
6: tak?
8: W pokoju i chodzi jeden w łazience non-stop. I całą noc. Straszna sprawa.
2: Z mieszkańcami Warszawy rozmawiał Jakub Rybski. No dziś powinno być trochę lepiej. Więcej o pogodzie po mistrzowskim fleszu sportowym. Tymczasem już teraz najnowsze doniesienia. Właśnie z piłkarskich boisk. USA, Meksyk i Kanada. W 1/8 finału mundialu mamy komplet współgospodarzy mistrzostw. O poranku Amerykanie ograli Bośnię i Hercegowinę 2-0. Ich rywalami będą teraz Belgowie. A jako pierwsza o ćwierćfinał zagra Kanada. W sobotę w Houston powalczy z Marokiem. Doskonale rodzą sobie Meksykanie, którzy wygrali wszystkie 4 spotkania. Ich kolejnym przeciwnikiem będzie Anglia. No, więc może być trochę ciężej. O 14.30 na kort wyjdzie nasza tenisistka. W drugiej rundzie Wimbledonu Iga Świątek zmierzy się z Czeszką Karoliną Pliszkową. W pierwszej rundzie Świątek pokonała Amerykankę Taylor Townsend. A w trzeciej rundzie melduje się już Hubert Hurkacz, który pokonał niżej notowanego w światowym rankingu Austriaka Sebastiana Hoffnera. Dziś w całym kraju już poniżej 30 jest trochę lepiej niż ostatnio. Na termometrach na północy Polski 22-24 stopnie, centrum 24-26, południe wschód od 26-28. Poza tym w całej Polsce dziś będzie trochę więcej chmur, ale pojawią się też słoneczne akcenty. Na szczęście wiatr ma wiać umiarkowanie, chwilami powieje jednak trochę silniej, ale to też przyniesie jakąś tam ulgę. Biometr jest niekorzystny, więc jeżeli czujecie się gorzej, no to jest tego powód.
0: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
9: Tak się zaczyna. Kolejna godzina Lato na Maxa. Tu RMF Max 5 po 8.

0: My wiemy, że wy kochacie niespodzianki, a my kochamy wam sprawiać przyjemność takimi niespodziankami. 15 tysięcy złotych, uwaga, do wygrania w RMF Max.
1: 15 tysięcy złotych pada na wasze konto, spada z palmy w zabawie Casa de Palma, a potem możecie zrobić z tą kasą, co tylko wam się zamarzy.
0: Och, ja na przykład teraz patrzę za okno i mogę wam podpowiedzieć jedno. Są miejsca, gdzie pogoda, jak w Polsce, jest zawsze, ale tam akurat jest zawsze rewelacyjna. To akurat trochę inaczej niż u nas.
1: Mamy dla was super opcję na to, żeby wam się opłacało wziąć udział w tej zabawie. Mnożymy wasze szanse teraz razy 1370.
0: A to oznacza, że jeden taki max wysłany na 7327, jedno zgłoszenie, 7327 w treści max, mnożone razy 1370 daje jeszcze więcej szans na wygranie 15 tysięcy złotych.
1: Jeżeli marzy wam się 15 tysięcy złotych w naszej zabawie Casa de Palma, które spada wam nie z nieba, a z drzewa, to zgłoście się SMS-em, hasło max, ślemy pod 7327.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: I można planować wakacje o 15 tysięcy bardziej szalone.

0: I jak to na wakacjach? Halo, halo, aż się wyhalał. 21 minut po godzinie 8. To jest Eben w RMF Max. W naszym różowym magazynie pojawiło się dużo wakacyjnych prezentów.
1: I bardzo chętnie wam te prezenty rozdamy. Chodźcie, a raczej jedźcie z nami dzisiaj w góry.
0: Tak, wczoraj szumieliśmy naszymi głosówkami na Messengerze RMF Max. Szumieliśmy wakacyjną nadmorską falą, a dzisiaj... Jak robi kozica, ale górska?
1: No właśnie, trudne pytanie. Dzisiaj bądźcie kozicą górską z polskich Tatr. Nagrajcie głosówkę jako kozica górska i wyślijcie ją messengerem na naszego maksowego messengera.
0: Me, się to bardzo podoba. Tak, to zwłaszcza...
1: Me też.
0: Zwłaszcza, no... Zwłaszcza, że prezenty są znakomite. Jak robi kozica, ale pamiętajcie, górska. Messenger RMF Max przyjmuje tylko fajne głosówki.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
3: Reklama.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sygut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: To niska cena.
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
17: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
18: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
20: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
19: A, no i merci bardzo.
21: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: I po reklamie.

0: to jest ten idealny czwartkowy nastrój, który mamy dzięki hitom na maksa, w tym składzie Eminem. 28 minut przed godziną 9.
1: A teraz wyobraźcie sobie tę piękną sytuację, kiedy przed wami tylko góry i hale i one na tych halach, kozice.
2: To uwaga teraz.
0: Żeby zgarnąć nagrody z naszego różowego, maksowego magazynu, trzeba było zmienić się w kozicę, ale uwaga, górską.
3: Daj mnie te nagrody.
1: To jo. Prawdziwie górska kozica.
0: Są twoje, są twoje. Poznajcie Rafała. Nie, to baran jest. Baran. Baran.
1: 100%.
0: Protestujący baran.
1: No i Ewelina, piękna kozica.
0: Oj tak. Jakbyście byli w górach, prawda? A ciągle w pracy. Słuchacie RMF Max.

0: Poranne muzyczne trasso, umilacze, mamy ich naprawdę dużo. Moonlight and Fordo, tak wam gramy. Lato na maksa, RMF Max.
1: Automatyczne skrzynie biegów w samochodach rozleniwiają kierowców. I są na to naukowe dowody. Jesteśmy leniwi i nie mamy koordynacji noga, ręka, oko, ucho.
0: Jest, u głowa, kabiet, podłoga, kolana, pięty. Koordynacja jaka, przepraszam?
1: No wszystko, bo musisz zmienić wajchę, musisz nacisnąć pedał, musisz usłyszeć i zobaczyć. No to nam nie działa, jak jest automat. No.
0: Tak, automatyczne skrzynie biegów rozleniwiają kierowców. Najbardziej rozleniwiają pasażerów jeszcze, jak jedziesz taksówką z automatyczną skrzynią biegów. Komu się zdarzyło zasnąć, rączka w górę? 8:42 już teraz, a piątek jutro.
2: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699.

0: filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowi. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9,99 zł. Media Expert.
12: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

0: są takie numery, przy których można się trochę opalić. I to jest właśnie California Girls z pozdrowieniem od Katy Perry i Snoop Dogga. 8 minut przed 9.
1: Mamy najbogatsze miejsce w Polsce. Wiemy,
0: to jest tutaj.
1: Gdzie.
0: W pokazuję
1: sercu,
0: na siebie.
1: To wiadomo. Nie. Jerzmanowa to jest obecnie jedyna gmina w naszym kraju, gdzie połowa mieszkańców, zarabia minimum 10 281 zł brutto.
0: Ile, przepraszam?
1: 10 281 zł brutto minimum.
0: Połowa mieszkańców?
1: Tak.
0: To ja tej drugiej połowie, ja życzę, żeby zaczęła zarabiać co najmniej tyle, co ta pierwsza, a najlepiej więcej.

0: Reklama.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: Max.
1: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
3: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: 9:00, czas na flash w RMF Max. Monika Kołutowska, witajcie, zaczynamy. Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła portal aukcyjny. Znajdziemy tam skonfiskowane przez urzędników samochody, nieruchomości czy obrazy.
1: Na razie można przebierać w samochodach. Od pojazdów uszkodzonych z ceną wywoławczą od kilku tysięcy złotych po auta znacznie droższe, jak choćby sportowy Chevrolet Camaro.
2: 21 lipca ruszą pierwsze elektroniczne licytacje, a 31 lipca użytkownicy będą mogli skorzystać z opcji zakupu z wolnej ręki, działając podobnie do popularnej funkcji Kup Teraz.
1: Rzecznik Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska dodaje, że portal pozwoli na wygodne płatności bezgotówkowe.
0: Nie będzie jednak wylicytowanych przedmiotów. Wysyłał, dodaje Igor Skrzypek.
3: Słuchacie RMF Max Szczecin.
0: Uwaga na utrudnienia w Słupsku. Zamknięty został ruch na ulicy Kołłątaja. W skrócie chodzi o prowadzone roboty na wierzchni na skrzyżowaniu z ulicą Konopnickiej, które są związane z kolejową modernizacją stacji Słupsk. Są objazdy. Inaczej kursuje komunikacja miejska. I szybko zmieniamy temat. Pacjenci Tomaszowskiego Centrum Zdrowia mogą mieć wpływ na to, jak będzie funkcjonowała placówka w przyszłości.
4: Ankieta jest anonimowa i ma pomóc szpitalowi lepiej odpowiadać na potrzeby pacjentów. Zebrane opinie i sugestie będą wykorzystywane do dalszego podnoszenia jakości świadczonych usług oraz wprowadzania rozwiązań poprawiających komfort leczenia. Formularz jest dostępny online, a link znajdziecie na Facebooku Tomaszowskiego Centrum Zdrowia.
0: Wyjaśnił Łukasz Kowalczyk. A w Poznaniu mniej autobusów i tramwajów, bo i mniej pasażerów.
5: Zawieszone jest funkcjonowanie minibusowych linii 123-124. One tak naprawdę w przeważającej mierze są dedykowane przejazdom uczniów i stąd kiedy nie ma zajęć w szkołach, dlatego te linie są zawieszone.
0: Tłumaczył rzecznik ZTM-u Bartosz Trzebiatowski w rozmowie z Przemkiem Wołczyńskim.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
0: Sprawdzamy pogodę na bieżąco i okazuje się, że dzisiaj w końcu tak naprawdę pogodowo cały kraj odetchnie. Zielona Góra, Wrocław, Opole tutaj do 25 stopni, w Krakowie 23, tutaj jest znaczny spadek temperatury, w Rzeszowie do 24, w Kielcach do 25, Warszawa tutaj cały czas gorąco, przyjemnie do 27 stopni, Szczecin 27, no a całkiem rzeźko, wietrznie w Koszalinie i w Gdańsku do 22.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
8: Dzisiaj w pracy zarabiasz kokosy,
9: które lecą prosto z Casa de Palma.
8: Casa de Palma, 15 tysięcy złotych. Sprawdzajcie naszą zabawę na www.rmfmax.pl. RMF Max. A piątek witamy w tym składzie. Asia, Irek, 4 po 9.
9: Do jutra, pa.

0: Więcej tak nie powiedział nikt o temperaturze w tym tygodniu. Nie wiem, jak to u was wygląda. U mnie, słuchajcie, powietrze rano po deszczu, po burzy nocnej, tak rześko, wiecie, taki przyjemny chłodzik. I nawet bym zaryzykował twierdzenie, że się przyjemnie do pracy wstawało i szło. Tak, aż tak. No dzisiaj dalej ciepło, ale na szczęście już nie upalnie. O pogodzie jeszcze będziemy sobie mówić. Na razie nie gadamy, tylko zaraz będziemy grać pobudkę od Avicii'ego i Aloe Blacka. Dawid Miązek, dzień dobry. Zapraszam na Lato na Maxa. Do 13 jestem z wami. Max.
1: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Cieszę się, że was widzę.
2: Nie ty jedyna.
3: Mało kto nie cieszy się na nasz widok.
1: No właśnie, jesteście znane z tego, że rozchodzicie się, zanim zdążymy się wami nacieszyć.
2: To jest impuls. Wychodzimy na miasto i lecimy.
1: To się chyba zmieni. Czekają was zdrowe finanse w mBanku.
3: Pierwsze słyszę.
1: mBank daje proste narzędzia, które pozwolą was łatwo kontrolować.
3: Znasz ten dowcip? Co mówią pieniądze tydzień po wypłacie?
1: Nie.
4: Niestety nie ma nas w domu.
1: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam kontrolować codzienne wydatki, żebyście poczuli dumę z tego, jak ogarniacie swoje pieniądze.
5: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Znowu muszę się zająć windykacją.
10: To coś z indykiem?
9: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
10: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
11: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
12: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
13: Kamperem bez granic.

Nie wiem, czy jest takie słowo, ale ten numer jest jak dźwiękoterapia. Słuchamy, łapiemy głęboki oddech i tylko słyszymy takie pyk, pyk, pyk. To czakry nam się wewnętrzne otwierają. Czy jakoś tak? Słuchajcie, kto przegapił wczoraj to, co się działo na mundialu, spokojnie macie mnie, ja nie śpię i oglądam, żebyście wy nie musieli. Najpierw Anglia po wielkich bólach wyeliminowała Demokratyczną Republikę Konga. Kane cały mecz nic nie grał, no ale jak już zagrał, to strzelił 2 gole. Potem, słuchajcie, mieliśmy, nie wiem czy nie, najciekawszy mecz do tej pory tych tegorocznych Mistrzostw Świata. Belgia, Senegal. No i kto kładł się spać gdzieś tak przed pierwszą w nocy? 80. minuta, Senegal prowadzi 2-0, jeszcze 3-0 może strzelić. To sobie wtedy pomyśla, a dobra, to już się położę. Wstaje rano, patrzy, Belgia 3-2. Co tam się wydarzyło? Co za powrót niesamowity? Przez cały mecz się potykali Belgowie o własne nogi, ale jak już się przestali potykać, jak się wzięli do roboty, no to pięknie odrobili i meldują się w 1/8 finału. No jeszcze gospodarze Stany Zjednoczone wygrały z Bośnią Hercegowiną 2-0, a dzisiaj, słuchajcie, gra Hiszpania między innymi i dzisiaj też Portugalia z Chorwacją w nocy, czyli starcie 41-letniego Cristiano Ronaldo z prawie 41-letnim, 2 miesięcy mu brakuje, Luką Modriciem. Będą trzeszczeć kości, nie tylko od walki, ale pewnie też od reumatyzmu. Wiktor Waligura z nami, 4 pory roku.

0: wakacyjna propozycja od dwóch EDM-owych mistrzów, chociaż ten numer taki mniej EDM-owy. David Guetta, Alok i Run, Run, Rivers. To jest RMF Max i my w RMF Max też mamy dla was wakacyjną propozycję. To znaczy proponujemy zgarnąć pieniądze u nas. No tak, proponuję 15 tysięcy złotych. I co ty na to? Nie, nie, nie, bez żadnych haczyków. 15 tysięcy złotych u ciebie wydajesz na co chcesz. Jeżeli chcesz na wakacje życia, spoko. Jeżeli chcesz na remont w kuchni, spoko. A jeżeli chcesz sobie za to kupić zapas pizzy z ananasem, dziwne, ale też spoko. Chcesz 15 tysięcy, to wchodź do gry, bo taka kasa czeka u nas pod palmami, konkretnie w zabawie Casa de Palma. Jak się zgłosić, to już pewnie pamiętasz, ale przypomnę. rmfmax.pl, tam na stronie zapraszam i tam zawsze czekają bonusy, więc warto. Albo można tradycyjnie SMS-owo hasło Max wysłać pod numer 7327 za 3,69. 3,69, które się może zamienić dzisiaj, nie, że kiedyś tam w sierpniu, dzisiaj w 15 tysięcy złotych. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max. Max.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano.
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
8: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Jak wyprzedaż, to w euro!
10: I po reklamie.
11: Na rower.
12: Na koncert.
13: Na spacer.
14: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
15: Lato na maksa!
16: Sprawdzamy pogodę na bieżąco i okazuje się, że dzisiaj w końcu tak naprawdę pogodowo cały kraj odetchnie. Zielona Góra, Wrocław, Opole tutaj do 25 stopni, w Krakowie 23, tutaj jest znaczny spadek temperatury, w Rzeszowie do 24, w Kielcach do 25, Warszawa tutaj cały czas gorąco, przyjemnie do 27 stopni, Szczecin 27, no a całkiem rzeźko, wietrznie w Koszalinie i w Gdańsku do 22.
17: RMF Max.
5: RMF Max.
17: RMF Max.

Bibirek Faithless in Your Religion. To jest RMF Maxa. Zbliżamy się do godziny 10, także zaraz najświeższe informacje we fleszu. Będzie też prognoza pogody, ale najpierw będzie Dawid Podsiadło, który ten miniony weekend już chlip zakończył swoją trasę stadionową tegoroczną. Kto się nie załapał, będzie musiał polować na bilety w przyszłym roku, ale najpierw nowa płyta Dawida Podsiadły i z tej nowej płyty już ten kawałek Sezon.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.

0: wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
2: Jak ognisko na działce.
3: Jak wieczór na rolkach.
4: Jak leżenie nad rzeką.
5: Tak brzmi lato. Na maksa.
6: Lato na maksa.
7: Lato na maksa!
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
10: Całkiem przyjemnie dzisiaj, szczególnie w Gdańsku czy w Szczecinie, całkiem rześko i wietrznie z temperaturą od 24 do 27 stopni. Dzisiaj tutaj na północy mamy do czynienia z naprawdę dużym słońcem, więc pamiętajcie o kremach z filtrem. Słonecznie i bezdeszczowo w Zielonej Górze i do 26 stopni, w Zakopanem tylko 17, w Krakowie, w Kielcach czy w Rzeszowie dzisiaj do 25 stopni i ma być odrobina słońca.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
11: Widzę, że w kalendarzach dzisiaj Dzień Dziennikarza Sportowego. No aktualnie to w maju, co robić dziennikarze sportowi, pozdrawiamy. Ale słuchajcie, też jest dzisiaj w kalendarzach Międzynarodowy Dzień UFO. Do niego sobie jeszcze w tej godzince wrócimy. Otwieramy 10 w programie Lato na Maxa. I fajnie otwieramy, bo bauza już w tle, magnetyk hipnotyzujące. Dawid Piązek, zapraszam do 13.

pan wszechwiedzący, Mr. Know-it-all, Teddy Swims w RMF Max. Ja może tak wszystkiego to nie wiem, ale wiem na pewno, że zaraz was zabiorę po pierwsze pod palmy, po drugie podkręcę waszą szansę dzisiaj na zgarnięcie kasy. Ale to za momencik, a już teraz no też pod palmy lecimy do słonecznej Kalifornii. Klasyk od Dante Thomasa, Miss California, tak żeby się pobujać trochę w pracy.

0: Ed Sheeran i fotograf w remiksie Felixa Jena. No a propos tych fotografii, to czy was też dobijają te fotki wrzucane przez znajomych z wakacji? No niby zazdrość straszna rzecz. Ja wiem, ja to wszystko wiem. No ale pocisz się w pracy, harujesz, wchodzisz na chwileczkę na Instagrama, patrzysz, a tam znajomy czy znajoma z plaży, zdjęcie uśmiechnięte, słoneczko, piasek, wszystko pięknie. No kto nie rzucił w takim momencie pod nosem, ażeby ci tam deszcz napadał? Ale słuchajcie, po co zazdrościć, jak można sobie jeszcze fajniejsze wakacje zrobić? Za co? Za 15 tysięcy złotych. Za 15 tysięcy złotych, czyli za kasę, która jest do wygrania codziennie w RMF Max w zabawie Casa de Palma. Trącasz palmę, spada kokos i z tego kokosa wylatuje, no różne rzeczy mogą wylecieć, mogą to być fajne wakacyjne fanty, a może być właśnie 15 tysięcy złotych w gotówce prosto na konto. rmfmax.pl, tak się zgłaszacie do gry na naszej stronce, parę kliknięć, albo wyślecie SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 369 i... To jest bardzo ważne, żeby to zrobić teraz. A dlaczego teraz? A dlaczego nie za na przykład 10 minut? A bo za 10 minut już będzie po rundzie bonusowej. Tylko przez najbliższe 9 minut będziemy mnożyć wasze wszystkie zgłoszenia 970 razy. Czyli normalnie jest jedna szansa za jednego SMS-a, a teraz tych szans jest 970. Idealny moment, żeby sobie powiedzieć tak, chcę te pieniądze, tak, wchodzę do gry i wysyłam SMS-a z hasłem MAX pod 7327 albo wbijam na www.rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: I po reklamie. najlepsze wspomnienia.
17: Jak buszowanie po lesie.
18: Jak spotkanie.

powiało taką oldschoolową elektroniką. Dub Dogs, Fezo i Zark, How Does It Feel w RMF Max, ale też takimi klimatami z filmów science fiction z lat 80. No tak się trochę kojarzy ta piosenka, nie? I to jest bardzo dobre skojarzenie, bo dzisiaj, słuchajcie, obchodzimy Międzynarodowy Dzień UFO. Jak to z tym UFO jest, to tak do końca nie wiadomo. Pamiętacie, jak prezydent Donald Trump obiecał ujawnić wszystkie dokumenty o UFO? No to wzięli i ujawnili Amerykanie. Pokazali te dokumenty, tylko wszystkie istotne informacje były tak zaciemnione na czarno markerem takim, nie? No ale jakby nie było UFO, to chyba by nie mieli czego zakreślać, nie? No ale słuchajcie, a propos UFO, a propos niewyjaśnionych tajemnic, to może wy macie w domu albo w pracy takie właśnie tajemnice nie do wyjaśnienia, nie do ogarnięcia, na przykład gdzie znikają skarpetki, kto kradnie łyżeczki z kuchni, no i najważniejsze, gdzie się podziały pieniądze z komunii. Słuchajcie, dajcie znać, wasza domowa albo pracowa tajemnica, 3001 koszt jak za zwykłą wiadomość, albo Messenger RMF Max, można nagrać głosówkę, można napisać. Ja za najciekawsze tajemnice będę rozdawać gadżety RMF Max. 3001 albo Messenger RMF Max.

0: reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Wiemy, co jest ekstra.
9: Co tego się słucha? Co jest hitem?
10: To ma potencjał.
8: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
11: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
12: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
13: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: I po reklamie.
18: Jak leżenie nad rzeką.
19: Jak prawdziwy spontan.
18: Jak pierwsza godzina urlopu.

Całkiem przyjemnie dzisiaj, szczególnie w Gdańsku czy w Szczecinie. Całkiem rześko i wietrznie z temperaturą od 24 do 27 stopni. Dzisiaj tutaj na północy mamy do czynienia z naprawdę dużym słońcem, więc pamiętajcie o kremach z filtrem. Słonecznie i bezdeszczowo w Zielonej Górze i do 26 stopni. W Zakopanem tylko 17, w Krakowie, w Kielcach czy w Rzeszowie dzisiaj do 25 stopni i ma być odrobina słońca.

In My Mind. Dino rozdziedziem D'Agostino tuż przed 11 w RMF Max. A teraz przez moment będzie się można poczuć jak na letniej klubowej stolicy Europy, czyli oczywiście na Ibizie, bo to jest oficjalnie numer 1 w tym sezonie, jeżeli chodzi o kawałki grane na Ibizie. Moving to the Sun, Urzel i Email Angel oraz Outranate. Czy ja jestem zdziwiony, że to jest numer 1 póki co tego lata? No ostatni raz byłem tak zdziwiony, jak po poniedziałku przyszedł wtorek. Moving to the Sun.

0: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowid.
13: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
14: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Jak pełna odkrętka.
17: Jak długi dzień pełen słońca.
16: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi Lato na Maxa.
18: RMF Max. Lato na Maxa.
16: Lato na Maxa!
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
21: Sprawdzamy pogodę i okazuje się, że tutaj mamy powody do zadowolenia, no bo na termometrach zobaczymy na przykład 25 stopni w Bydgoszczy, 26 w Poznaniu i 25 we Wrocławiu. Dzisiaj mamy pogodowo taki umiarkowany dzień, a biometr jest korzystny, raczej bez opadów deszczu.

0: to spora dawka słońca, no ale nie jest tak upalnie, raczej rzeźko. I tak jest w Szczecinie, tu do 27 stopni, w Koszalinie 22, a w Gdańsku do 23.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
3: A ja tak sobie jeszcze patrzę na długoterminową prognozę pogody na przyszły tydzień. No i słuchajcie, chyba zatęsknimy za tymi upałami, bo w przyszłym tygodniu w całym kraju właściwie będzie można i zmoknąć, i zmarznąć. Zmarznąć w lipcu, no to brzmi trochę dziwnie, ale jak pamiętamy ubiegły rok, to można się przyzwyczaić. Another E54 Ultra Talk to you w RMF Max dla tych, co mają urlop w przyszłym tygodniu. Na rozgrzanie już teraz. Dawid Mianzek, zapraszam do 13. Lato na maksa.

0: Ty masz Gibbs, Cook & Jonathan w RMF Max. Słuchajcie, od no już dosyć dłuższego czasu można sobie podejrzeć, jak wyglądają terminy na różne tam zabiegi na NFZ. Gdzie teraz te prędzej zrobić, gdzie trzeba trochę dłużej czekać. No ale na niektóre zabiegi czy badania terminy były bardzo, bardzo odległe. Takie frustrująco odległe, że tam, nie wiem, kwiecień 2029 roku. Więc co zrobił NFZ? Przestał podawać najbliższe wolne terminy na te zabiegi. Ale to wszystko dla dobra pacjentów, dla ich zdrowia, żeby ich nie denerwować. Ja dokładnie na tej samej zasadzie sprzątam. Jak śmieci są za kanapą, to przynajmniej nikogo nie denerwują. Rihanna za chwileczkę z Calvinem Harrisem. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Summer. Summertime!
6: Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: RMF Max.
1: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: I po reklamie.
8: Jak długi dzień pełen słońca.
9: Jak gofry z bitą śmietaną.
10: Jak

Summer 12-12 to jest RMF Max i wracamy sobie do największych niewyjaśnionych tajemnic. Tutaj podsyłacie na 3001 na Messengera RMF Max. Paula na przykład napisała: w mojej pracy w gabinecie stomatologicznym jakiś czas temu zaginęła korona dla jednego z pacjentów. Nikomu to niepotrzebne, bo tylko ten pacjent może z tego korzystać, ale jednak ktoś się połakomił. No, może wśród nas są jacyś kolekcjonerzy sztucznych zębów, coś w tym stylu. Ktoś tu napisał SMS-a: zawsze się zastanawiam, co się dzieje ze skarpetkami po praniu, że zawsze brakuje jakiejś sztuki do pary. A, czyli to nie tylko u mnie. To nie tylko u mnie pralka ma taką magiczną komorę, która pożera skarpetki. I jeszcze Milena tutaj napisała, że jej szef w pracy obiecał 2 lata temu podwyżki inflacyjne. No i to jest wielka tajemnica, gdzie są te podwyżki. Podwyżki nie będzie, ale przynajmniej gadżety dla Mileny lecą. Jak wy też chcecie się załapać, to dajcie znać swoje domowe albo pracowe tajemnice. 3001 albo Messenger RMF Max.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Fuka i Liwka, projekt Enklawa i chce więcej w RMF Max. No właśnie, chce więcej, przecież nikt patrząc na swój stan konta nie powie chce mniej, nie, no chce więcej, oczywiście, że tak. Co prawda po pierwszym to akurat może chwilowo dobrze wyglądać, ale wiecie jak to jest, tu się czynsz zapłaci, tu zaraz jakaś rata kredytu wskoczy, tutaj wakacje trzeba opłacić i wtedy mamy takie chce więcej, albo nawet chce więcej. No to słuchajcie, drogi są dwie, zawsze można po pierwsze pójść do szefa i powiedzieć, szefie, chcę więcej. Czy to zadziała? Nie wiem, ale nie zaszkodzi spróbować. Natomiast druga, znacznie łatwiejsza metoda, to jest po prostu zgarnąć więcej kasy w RMF Max. Więcej to znaczy nawet 15 tysięcy złotych, które czekają pod palmami w zabawie Casa de Palma. 15 tysięcy złotych na wakacje albo po prostu na co chcesz. Zamień 3,69 zł, bo tyle kosztuje SMS wysłany pod 7327 z hasłem Max na 15 tysięcy złotych, które wydasz na co chcesz. Finał już dzisiaj wygrywasz, dzisiaj witasz te pieniądze na swoim koncie. Tak to działa. rmfmax.pl albo śli SMS-a z hasłem Max pod 7327. 15 tysięcy czeka.

0: SMS treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
7: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
8: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Jak najlepsze wspomnienia. Jak buszowanie po lesie.
11: Jak wygrała we flanki.
12: Tak brzmi lato na maksa.
0: RMF Max. Lato na maksa.
10: Lato na maksa!
13: Sprawdzamy pogodę i okazuje się, że tutaj mamy powody do zadowolenia, no bo na termometrach zobaczymy na przykład 25 stopni w Bydgoszczy, 26 w Poznaniu i 25 we Wrocławiu. Dzisiaj mamy pogodowo taki umiarkowany dzień, a biometr jest korzystny, raczej bez opadu deszczu, za to spora dawka słońca, no ale nie jest tak upalnie, raczej rześko. I tak jest w Szczecinie, tu do 27 stopni, w Koszalinie 22, a w Gdańsku do 23.

0: Kuban i Zalia, Kyoto w RMF Max, Zalia w strefie 57 w podkrakowskich Przytkowicach w sierpniu. Kuban za dwa tygodnie, 18 lipca, natomiast już w tę sobotę strefa 57 w Przytkowicach zaprasza na kolejny gorący wieczór z polskim rapem White 2115 w line-upie Young Multi, Kizo, Chivas, Malik Montana i jeszcze Zamsona, jakby tego było mało, a to wszystko pod patronatem RMF Max, dlatego ja sięgam tutaj do szuflady i słuchajcie, cała wypełniona biletami dla was. Chcecie bilety na strefę 57 na najbliższą sobotę? Podwójne? To napiszcie mi SMS-em na 3001. Z którym polskim raperem albo raperką wybralibyście się na herbatkę i dlaczego z nim albo z nią? Trochę mnie zaskoczycie. Najciekawsze odpowiedzi nagradzam podwójnymi biletami do strefy 57. Mam ich trochę, także spokojnie. 3001, piszcie śmiało.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: You ready?
6: Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby.
6: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
11: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Jak długi dzień pełen słońca.
15: Jak impreza na plaży.
16: Jak noc w namiocie.
17: Tak brzmi lato. Na maksa.
1: RMF Max. Lato na maksa.
18: Lato na maksa!
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
21: Sprawdzamy pogodę i okazuje się, że tutaj mamy powody do zadowolenia, no bo na termometrach zobaczymy na przykład 25 stopni w Bydgoszczy, 26 w Poznaniu i 25 we Wrocławiu. Dzisiaj mamy pogodowo taki umiarkowany dzień, a biometr jest korzystny, raczej bez opadów deszczu, za to spora dawka słońca, no ale nie jest tak upalnie, raczej rzeźko. I tak jest w Szczecinie, tu do 27 stopni, w Koszalinie 22, a w Gdańsku do 23.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
22: A ja tak sobie jeszcze patrzę na długoterminową prognozę pogody na przyszły tydzień. No i słuchajcie, chyba zatęsknimy za tymi upałami, bo w przyszłym tygodniu w całym kraju właściwie będzie można i

Oknąć i zmarznąć. Zmarznąć w lipcu, no to brzmi trochę dziwnie, ale jak pamiętamy ubiegły rok, to można się przyzwyczaić. Another E54 Ultra Talk to You w RMF Max dla tych, co mają urlop w przyszłym tygodniu. Na rozgrzanie już teraz. Dawid Mianzek, zapraszam do 13. Lato na maksa.

słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit,

0: Bob Sinclair i Kajsa nie mogą się doczekać. I can't wait w RMF Max. No, my się nie możemy doczekać, kiedy ceny ropy przełożą się na ceny na stacjach. Bo wiecie, cena ropy dramatycznie tam pikuje, spada cały czas. Jest już taka jak przed wojną w Iranie. Ale jakoś na stacjach tego nie widać. Słuchajcie, program CPN się skończył, 7 zł za litr się zaczęło. Jak to działa, że ceny na stacjach idą w górę od razu, jak tylko ropa skoczy, a w drugą stronę to nie działa? To nie wiem, ale słuchajcie, wiem, jaki jest przepis na to, żeby się w ogóle nie przejmować cenami paliw. Tankować do pełna i nawet nie patrzeć na paragon. Po prostu zgarnąć się 15 tysięcy złotych w RMF Max i wtedy można ruszać w trasę, gdzie oczy ponoszą są na wakacje, albo żeby się nie męczyć za kółkiem, to po prostu wsiadamy w samolot i kierujemy się w ciepłe kraje. A jak zgarnąć te pieniądze? No najlepiej jak najszybciej, bo słuchajcie, ruszamy, o, w tym momencie, teraz, czas start, z błyskawiczną rundą bonusową, ale jaka to jest runda? To jest turbo runda bonusowa, bo aż, uwaga, 1450 razy. Więc jeśli szukaliście idealnego momentu, żeby dołączyć się do gry o 15 tysięcy złotych w Casa de Palma, to jest ten moment, teraz, ale tylko 5 minut. Teraz chwytaj za telefon, teraz wysyłaj SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 369 albo wbijaj teraz na rmfmax.pl i jeszcze dzisiaj ciesz się z 15 tysięcy złotych. rmfmax.pl albo 7327, 1450 razy większa szansa teraz na wygranie kasy.
1: Reklama.
2: Tak, bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
1: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: I po reklamie.
17: Na podwórku,
18: na imprezę,
19: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
20: RMF Max. Lato na maksa.
21: Lato

0: Lubię się jak lata modelki wodarskiej w RMF Max, a jeszcze bardziej lubimy letnie festiwale. Kolejna rapowa odsłona festiwalu w strefie 57 w podkrakowskich Przytkowicach już w tę sobotę. Ja mam wejściówki, pytałem was o to, z którym polskim raperem najchętniej wybralibyście się na kawę, herbatę czy tam coś innego. Jest z nami Monika. Cześć Monia.
1: Cześć.
0: No to jak sytuacja u ciebie wygląda? Z kim ty byś poszła?
1: Na herbatkę to myślę, że najchętniej wybrałaś Czubatem, oczywiście.
0: Okej, dlaczego?
1: Bo lubię, stacją, dobrym vibe'em i talentem, no i jeszcze bym jakiś koncercik prywatny wieczorkiem zafundował, no to byłoby miło.
0: Koncert Trzywasa prywatny gdzieś tam, to już nie wiem, czy przy tej herbatce, czy w przyjemniejszych okolicznościach, powiedz, bo napisałaś, że wypytałabyś go o kilka historii z życia rapera, czyli rozumiem, że niekoniecznie...
1: Od początku do końca.
0: Niekoniecznie o to byś pytała, jak powstają jego teksty, tylko bardziej, co się działo tam za kulisami.
1: Tak, dokładnie, coś.
0: Okej. No co się...
1: Tam historii śmieszna.
0: Co się dzieje w Vegas, zostaje w Vegas, ale może by coś tam zdradził. Może będziesz miała okazję wypytać Czivasa, jak go tam przydybiesz gdzieś na backstage'u, bo dwa bilety do strefy 57 na najbliższą sobotę, super, gdzie Czivas między innymi wystąpi, już lecą do ciebie.
1: Super, dzięki wielkie.
0: Kogo zabierzesz?
1: Chyba koleżankę z pracy.
0: No i pięknie, miłej zabawy, fajnego babskiego wieczoru. Bilety lecą też do Tomka, do Patrycji, do Iwony i do dwóch osób, których imion jeszcze nie poznałem, bo jeszcze nie wydzwoniłem, ale też otrzymałem swoje wejściówki, a kolejne ostatnie już bilety na strefę 57 na sobotę do zgarnięcia jutro.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
20: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
19: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
20: Uff, jest dla mnie ratunek.
19: Tak.
20: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
21: Zdrowid.
22: I po reklamie.
23: Jak leżenie nad rzeką.
24: Jak prawdziwy spontan.
25: Jak 2 tygodnie urlopu.
26: Tak brzmi lato na maksa.
27: RMF Max.
28: Lato na maksa.
29: Lato na maksa!
5: Sprawdzamy pogodę, no i mamy taką temperaturę umiarkowaną w Koszalinie do 22 stopni, tutaj sporo słońca, wietrznie w Gdańsku i do 23, w Olsztynie do 25, centrum Warszawy do 27, w Bydgoszczy do 25, Kresek to miła odmiana po tych wszystkich szalonych upałach. Jeśli chodzi o Zakopane, Kraków i Rzeszów, tutaj od 18 do 24 stopni, Zielona Góra, Wrocław, Opole 25 i dużo słońca.

Wiktor Dydła w RMF Max i Tam słońce, gdzie my, no jeżeli brać ten tytuł dosłownie, to w ostatnich dniach byliśmy wszędzie, bo wszędzie było słońce. Teraz najbliższe dni trochę może takie bardziej wytchnienie od słoneczka, no bo jakaś równowaga w przyrodzie musi być. Akcja, ja tu o pogodzie, jak o pogodzie będzie za chwilę, punktualnie o 13. Najpierw flash, potem świeżutka prognoza, a zanim 13 to jeszcze Eben i Hollow. Po 13 przywitają was już w duecie Ania z Fiołasem. Ja wracam do was jutro po godzinie 9. Dawid Miązek, trzymajcie się, miłego, pa!

0: na sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
7: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
8: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
7: Oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Trudno wskazać faworyta.
7: Spróbuj, może tobie się uda.
8: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
12: Ach, to niska cena.
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: I po reklamie.
16: Na słowo.
17: Na metę.
18: Kamperem.
19: Bez granic.
20: Na lody.
21: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
22: RMF Max. Lato na maksa.
23: Lato na maksa!
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
26: Sprawdzamy pogodę, no i okazuje się, że dzisiaj to jest dobry moment na to, żeby po prostu wybrać się na spacer, czy pochillować sobie nad ulubionym miejscem, bo jest całkiem rześko i przyjemnie, ale nadal słonecznie. I tak jest w Szczecinie, tutaj do 27 stopni, w Gorzowie Wielkopolskim 26, Zielona Góra to też 26 stopni. Południe, Zakopane, Kraków, Rzeszów i Kielce to do 25 stopni, w Lublinie 23, a w centrum gorąco do 27.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
27: Hello, po 13.
28: RMF Max.
27: Jak po pierwszej, to jesteśmy w duecie. Anka, Fiołas, siemacie. Za moment wystarczy.

0: startuje Kamil Majchrzak na Wimbledonie po 14 Iga Świątek, ale my póki co...
1: Rakieta w stronę weekendu!
0: Otóż to!
1: Na start męskie granie orkiestra, a już za moment choćby Topic i Becky G.
0: Do tego kasa do wzięcia w naszej zabawie. Casa de Palma! Dobry plan na popołudnie, co? Bądźcie z nami w RMF Max.
1: Siema.
2: Ja się z

0: Sad Girls i David Guetta w RMF Max. Tymczasem my wiemy, jak dziewczyny uszczęśliwiać. Wczoraj Olga bardzo się cieszyła z tego, co wyciągnęła z naszych kokosów w zabawie Casa de Palma.
1: A w jednym nawet 15 tysięcy schowaliśmy. Wystarczy zgłosić się do naszej zabawy. A teraz to się mocno trzymajcie, bo 900 razy mnożymy każde zgłoszenie.
0: Wy wysyłacie hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Po 14 już rozdajemy pieniądze, już trzęsiemy palmą, więc teraz wy trząście kieszeniami i sprawdzajcie, gdzie macie telefon, żeby wejść do gry.
1: Żeby nie było, to nie tylko propozycja dla dziewczyn, bo powiedziałaś, że uszczęśliwiamy dziewczyny.
0: No,
1: panowie, wy też możecie wygrać kasę, żeby dziewczyny uszczęśliwić.
0: No jak?
1: 900 razy każdego Maxa mnożymy. Od teraz wystarczy hasło Max wysłać na 7327. Są nagrody rzeczowe i kasa nawet 15 tysięcy.

0: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
0: Wiemy, co jest ekstra.
3: Do tego się słucha.
4: Co jest hitem?
5: To ma potencjał.
0: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Konwent Ekstra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
8: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe
7: oferty! A już od czwartku olej beskidzki Bielmar litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: I po reklamie.
15: Na plaży z ekipą.
16: Na formę.
17: Na zdrowie.
18: Na gorąco.
19: Tak brzmi lato. Na maksa.
0: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

0: takie numery to remedium na zmęczenie w roboczym tygodniu. Armin van Buuren i Come Around Again w RMF Max. Pod Toruniem tymczasem powstaje największy pomnik Maryi w Europie. Już finałowy etap niedługo będzie odsłonięty do poziomu rąk, choć nie wiem, czy od góry, czy od dołu. Ponad 55 metrów ma mieć. Będzie większy od świebodzińskiego Jezusa.
1: Aha, bardzo mi się podoba, że do poziomu rąk będzie. No, w każdym razie, to co ważne, to czy w koronie, jak już zostanie odsłonięta, to pojawi się antena. Bo jednak ten świebodziński pomnik to miał antenę, prawda?
0: Miał. No. Ale wiesz, nie jest zaznaczone. Piszą tylko Maryja, nie że antenowska Matka Boska.

0: mają tę smykałkę do bangerów. Gips Kukon i Jonathan w RMF Max.
1: A ty? Co tam robisz? Ha? Naprawdę to nie może jeszcze moment poczekać?
2: To nie do mnie Fiałas mówi, żeby była jasność, tylko mówimy do was, bo zaraz kończy nam się runda bonusowa w naszej zabawie Casa de Palma. 15 tysięcy złotych do zgarnięcia po godzinie 14. I jak nie odłożysz teraz tego, co robisz, no to na pewno już ta okazja przejdzie ci koło nosa.
0: Bo teraz 900 razy mnożymy każde zgłoszenie jeszcze przez parę minut. W kokosach nagrody rzeczowe i duże pieniądze do wzięcia. Ale nie można już dłużej czekać. SMS o treści Max za 3,69 teraz wyślij na 7327.
2: Gdzie jest mój telefon? Oto jest to pytanie i wysyłacie od razu 7327 na ten numer hasło Max. Tak wchodzicie do gry, a może po 14 zadzwonimy już do ciebie? Max.
3: Reklama.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni, 89 zł.
13: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
14: Na słodko.
15: Nad wodę.
16: Na spotkanie.
17: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
18: RMF Max. Lato na maksa.
16: Lato na maksa!
2: Sprawdzamy pogodę, no i okazuje się, że dzisiaj to jest dobry moment na to, żeby po prostu wybrać się na spacer, czy pochillować sobie nad ulubionym miejscem, bo jest całkiem rzeźko i przyjemnie, ale nadal słonecznie. I tak jest w Szczecinie, tutaj do 27 stopni, w Gorzowie Wielkopolskim 26, Zielona Góra to też 26 stopni. Południe, Zakopane, Kraków, Rzeszów i Kielce to do 25 stopni, w Lublinie 23, a w centrum gorąco do 27.
19: RMF Max.
18: RMF Max.
19: RMF Max.

0: robi teraz furorę. Batman z Meksyku, który wymierza sprawiedliwość na własną rękę. Przywiązuje na taśmę klejącą ludzi do słupów podejrzanych o kradzież motocykli. Domalowuje im kocie wąsy i pisze na czole złodziej. Foty krążą po internecie.
1: Umówmy się, trochę samosąd.
0: No tak. No.
1: Ale bawi. Niemniej jednak szuka,
0: mimo wszystko,
1: szuka go policja.
0: Mhm.
1: Ja myślę, że meksykańscy policjanci są trochę nieudolni, bo to nie jest takie trudne.
0: No.
1: Wystarczyłoby sprawdzić, kto z roboty wynosi najwięcej taśmy klejącej. Voila! Róbcie głośniej, to Roxy i White 2115.

0: i Hania Żudziewicz. W sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
0: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano.
0: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
7: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przybierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Mamo, będzie spalony?
10: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
15: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
16: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
17: I po reklamie.
18: Śmiganie na żaglach.
19: Jak wypad nad wodę.
20: Jak wakacje last minute.
21: Tak brzmi lato na maksa.
22: RMF Max. Lato na maksa.
23: Lato na maksa! I'm on fireball.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
26: Sprawdzamy pogodę i okazuje się, że tutaj mamy powody do zadowolenia, bo możemy sobie dzisiaj trochę odetchnąć. Chociaż mamy sporo słońca, no to jest całkiem przyjemne wiatry. Na słońce nie mogą narzekać mieszkańcy Warszawy, tutaj do 27 stopni, słonecznie, przyjemnie, ciśnienie w normie, ale już Olsztyn, Suwałki, Białystok nieco chłodniej, tutaj do 23, Kresek, Północ, Koszalin i Gdańsk do 22 stopni, Zielona Góra, Wrocław z kolei i Opole tutaj 25 Kresek.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
27: Minęła druga. W RMF Max zapraszamy na kokosową godzinę, bo z kokosów nagrody dla was będziemy wyciągać.
28: Na start Dub Dogs, a już za momencik prosto ze swojego miesiąca miodowego. Dua Lipa, Tuanka i Fiołas, hej!

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit.

0: Much Love z głośnika od Kygo i Kelly w RMF Max. A dziś nie wiem, czy już widzieliście Dzień Jagodzianek w kalendarzu. 2 lipca, Dzień Jagodzianek.
1: Czyli dzień rozrzutnych, można powiedzieć, bo to teraz te ceny naprawdę potrafią zaskakiwać.
0: Jest drożej niż rok temu, nawet 38 zł można za jagodziankę gdzie niegdzie zapłacić. Wiesz, ja to najpierw chciałbym zajrzeć do środka. Aha. Nawet taką kamerką do gastroskopii. Chociaż, czy nadzienia jest dość.
1: No w końcu gastroskopia, no umówmy się, no można zaglądać wszędzie.
0: My nadzialiśmy kokosy nagrodami i kasą i za chwilę ktoś będzie do nich zaglądał w finale zabawy. Casa de Palma.

0: Dobry vibe na dobry dzień. To macie w RMF Max. 54 Ultra i Another za nami. Mm-hmm. Anio, a ty gotowa?
1: No ba, ja już zaraz biegnę, bo tym razem ja biegnę i będę trząść palmą. Czas na finał zabawy. Casa de Palma.
2: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: A w kokosach nagrody rzeczowe i duże pieniądze. Dzwonimy i pytanie teraz tylko do kogo?
1: Maksymalnie 6 sygnałów czekamy. Wierzę, że refleks będzie...
3: Tak, słucham?
0: No dzień dobry, cześć. Z tej strony radio RMF Max się kłania Ania i Fiołas. Witamy w zabawie Casa de Palma.
1: Jak masz na imię?
3: Magdalena.
0: Nie wierzę, że radio dzwoni, ale to się dzieje. Madziu, złapaliśmy cię w pracy?
3: Tak.
0: Pierwsze pytanie, masz klimę?
3: Mam.
0: Yes.
3: Wszystko gra.
1: Z RMF Max to wiadomo, że wszystko gra.
0: Madzia, bo zaraz może ci się zrobić gorąco.
1: Mamy zabawę Casa de Palma, czyli już teraz powinnaś poczuć tę temperaturę w każdej palmie, a mamy ich 26. Na każdej palmie rosną kokosy. I teraz ty mówisz, pod którą palmę ja. Dzisiaj ja biegnę, bądź wyrozumiała dla mnie, jest 26 palm. To nie są małe drzewka.
3: Oj, dzisiaj trochę chłodniej, to może 21.
1: O, palma 21. Okej, okay, że
0: no to
1: oczko.
0: Leć,
1: no
0: Aniu.
1: Dobra, no to lecę w takim razie.
0: Woo-hoo! Ania będzie trząsła palmą dla ciebie. Powiedz ostatecznie, palma numer 21?
1: No jak ostatecznie?
3: Tak jest.
0: Dobra. Uwaga!
1: Super! Ekstra! Uwaga! Wygrywasz 1000 złotych!
3: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
0: Madzia, kiedy ostatni raz zarobiłaś w tak krótkim czasie tysiaka?
3: Chyba nigdy.
1: Mało tego, że zarobiona, to przy okazji już możesz zacząć odpoczywać pod palmą. Ja tutaj ci zrobię miejsce i baw się świetnie, Madzia, razem z RMF Max.
3: Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: A w tych kokosach pochowane są oczywiście duże pieniądze, nawet 15 tysięcy i nagrody rzeczowe. I teraz mocno się trzymajcie. Mamy dla was szybki bonus.
1: Od teraz mnożymy każde wasze zgłoszenie 1550 razy. Nikt się nie przesłyszał. Dajcie sobie szansę na wygraną już.
0: Każdy max teraz razy 1550. Wystarczy za 3,69 wysłać go na 7327.
1: Jutro możemy zadzwonić do ciebie, tak jak dzisiaj do Magdy.
2: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: Macie 10 minut. Czas start.
1: Największa szansa, żeby wejść do finału. 1055 razy. Mnożymy każde zgłoszenie.
0: Max na 7327. Ola.

0: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
2: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: I po reklamie.
13: Tak brzmi lato na maksa.
14: RMF Max. Lato na maksa.
15: Lato na maksa!
16: Sprawdzamy pogodę i okazuje się, że tutaj mamy powody do zadowolenia, bo możemy sobie dzisiaj trochę odetchnąć. Chociaż mamy sporo słońca, no to jest całkiem przyjemne wiatry. Na słońce nie mogą narzekać mieszkańcy Warszawy. Tutaj do 27 stopni, słonecznie, przyjemnie, ciśnienie w normie, ale już Olsztyn, Suwałki, Białystok nieco chłodniej. Tutaj do 23, Kresek, Północ, Koszalin i Gdańsk do 22 stopni, Zielona Góra, Wrocław z kolei i Opole tutaj 25 Kresek.
17: RMF Max.
18: RMF Max.
17: RMF Max.
19: Died last night in my dreams, walking the streets of some old ghost town.

0: zamkniecie oczy i już jesteście w Beach Barze przy tym numerze. Fest Boy Topic za nami w RMF Max. A skoro jesteśmy już na plaży, warto wspomnieć o najnowszych danych dotyczących temperatur wód w Polsce.
1: Zaskakują.
0: Rzeki średnio 16 stopni, a raz w Wiśle odnotowano nawet 29.
1: No ale Bałtyk jest największą niespodzianką, umówmy się.
0: Robię duże oczy. W Łebie i Dębkach temperatura wody sięgnęła nawet 25 stopni w Bałtyku.
1: What? 25 stopni Bałtyk? To się nie dzieje, słuchajcie. To do takiej wody, jak wchodzisz w Bałtyku, to...
0: To zupa na nią mówią. Ja mam tylko nadzieję, że to zasługa słońca, a nie tych wszystkich ludzi, którzy 40 metrów od brzegu stoją, patrząc, czy nikt nie widzi.
1: A w końcu trzeba było się nawadniać, nie?

0: Krakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
9: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Jak wyprzedaż, to w euro!
15: I po reklamie.
16: Do lasu.
17: Na dziko.
18: Bez planu.
19: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
20: RMF Max.
21: Lato na maksa.
22: Lato na maksa!
23: Sprawdzamy pogodę i okazuje się, że tutaj nie mamy powodów do narzekania. W Poznaniu, w Bydgoszczy czy w Łodzi 26 stopni, aura całkiem przyjemna, no i jest takie ciśnienie w normie, a pogoda jest umiarkowana. Zielona Góra i Gorzów Wielkopolskiej tutaj do 26 kresek, na północy w Szczecinie, Koszalinie czy Gdańsku do 23 stopni, w Krakowie, Rzeszowie czy Kielcach do 24. Dzisiaj słoneczna aura, ale całkiem przyjemny i rześki wiatr.
24: Jeśli nie jedziecie na ten festiwal, na który nie warto ruszać się bez kaloszy, a dopiero się zaczął, to koncert Teddy'ego Swimsa będzie można zobaczyć w publicznej telewizji.
25: Ale przede wszystkim najlepiej brzmi teraz u nas. Teddy Swims na otwarcie godziny 15. Anka i Fioas, słuchacie RMF Max.

0: Moi sąsiedzi najczęściej właśnie ten numer odkręcają na maksa w radioodbiornikach. Moving to the Sun w RMF Max.
1: Nie to, żeby ci to przeszkadzało, jak rozumiem.
0: Broń Boże. Ale teraz w necie czytamy, słuchajcie, że ponoć 72% Polaków uważa, że szkoła w Polsce nie przygotowuje do życia.
1: Ja się do końca nie zgodzę z tą tezą, wiesz?
0: Nie?
1: Moim zdaniem przygotowuje do życia w XX wieku.
0: No i jeszcze do tego, jak docenić wakacje. Do tego też szkoła przygotowuje.
1: Danny and Therese za moment.

0: New Religion to BB Rexha i Faithless. Kawałek, który powstał na bazie hitu Insomnia, czyli insomnia to bezsenność, a ta towarzyszyć będzie fanom sportu do 19 lipca, bo wtedy dopiero koniec mundialu i nocnych meczy.
1: Chyba że ktoś ewentualnie bazuje na podsumowaniach. Takie już teraz w RMF Max. Mistrzowski flash sportowy. Zaczynamy.
2: To mistrzowski flash sportowy w RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Iga Świątek gra swój drugi mecz na Wimbledonie. Rywalką broniącej tytułu Polki Czeszka Karolina Pliszkowa. Na razie lepsza Polka, która wygrała pierwszego seta. W Londynie gra również Kamil Majszak, który mierzy się z Zakarim Swajdą z USA. Majszak również wygrał pierwszego seta, drugi zdecydowanie mu nie poszedł. Trwa partia numer 3. W Anglii rozgrywa się wielki tenis, ale wyspiarze żyją także futbolem. W poniedziałek w nocy mecz Anglików z Meksykiem o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. I przed tym spotkaniem pojawił się ważny apel trenera Anglików Thomasa Tuchela. Napiszcie im wymówkę do szkoły i pozwólcie im obejrzeć mecz. W szkole jest tyle zajęć, a Mistrzostwa Świata są raz na 4 lata. Pozwólcie im je oglądać. To będzie bardzo, bardzo ważny mecz, apelował Tuchel. Wakacje na Wyspach dodajmy dopiero od połowy lipca. Na dziś tylko jeden mecz, wieczorem o 21:00 w Los Angeles. Hiszpania zagra z Austrią.

0: Jak się idealnie złożyło, Shim za Kasango dobrze chillują w to czwartkowe popołudnie. Fire za nami. Więc Fiołas, ty podpałka, ja dmucham.
1: Okay.
0: I za chwileczkę jeszcze ważny tip a propos grilla w ten weekend.
1: Rozpalamy, rozumiem. Słuchajcie, jakich zapachów nie używać podczas grillowania, żeby nie przyciągać os? Bo ich to chyba nikt nie lubi. Za chwilę wam wszystko opowiemy, bądźcie z RMF Max, a po drodze Licky Lee, jej klasyk I Follow Rivers. Max.
2: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Cieszę się, że znalazłyście czas.
3: Jesteśmy rozchwytywane. Ciężko cokolwiek zaplanować. Dlatego skupiamy się na tu i teraz.
4: Z naciskiem na kup teraz.
2: A co z przyszłością?
3: W przyszły piątek mamy fryzjera, sobota kolacja.
2: Mam na myśli emeryturę, niezależność finansową, cele na lata.
5: Cel to my mamy jeden.
3: Jak najszybciej opuścić konto.
2: A wiecie, że mBank ma narzędzia, które nie tylko pomogą was utrzymać na koncie, a jeszcze podpowiedzą wam, jak pracować na przyszłość?
5: Pracować? My już jesteśmy ciężko zarobione.
3: No.
2: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam w inwestowaniu na przyszłość, żebyście poczuli dumę z tego, jak ogarniacie swoje pieniądze.
6: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też, to poprosimy.
11: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Barbara! Rekin!
14: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
16: I po reklamie.

Sprawdzamy pogodę i okazuje się, że tutaj nie mamy powodów do narzekania. W Poznaniu, w Bydgoszczy czy w Łodzi 26 stopni, aura całkiem przyjemna, no i jest takie ciśnienie w normie, a pogoda jest umiarkowana. Zielona Góra i Gorzów Wielkopolskiej tutaj do 26, Kresek na północy, w Szczecinie, Koszalinie czy Gdańsku do 23 stopni, w Krakowie, Rzeszowie czy Kielcach do 24. Dzisiaj słoneczna aura, ale całkiem przyjemny i rześki wiatr.

0: jeśli właśnie nucicie z Eminemem. Jesteśmy w tym totalnie z wami. Wszyscy to chyba robią. Ale tak samo wszyscy nie lubią os. Za to są zapachy, których unikać warto na grillu, żeby os nie przyciągać.
1: Sprawa jest prosta. Nie można im się kojarzyć z jedzeniem.
0: No bo osy kochają nektar kwiatowy, więc perfumy. Perfumy o zapachach słodkich, owocowych i kwiatowych będą osy do was przyciągać na takim grillu.
1: Ale tak poza tym, to jeżeli ktoś przyjdzie do was na grill i czuć, że pachnie fajnymi, drogimi perfumami. Docencie. Przecież po grillu pachniemy.

0: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Wy dwoje.
9: Całą paczką.
8: Na spontanie.
10: Tak brzmi lato. Na maksa.
11: RMF Max. Lato na maksa.
12: Lato na maksa!
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
15: Sprawdzamy pogodę i aura po południu jest to naprawdę całkiem przyjemna. Jest tak rzeźko i przyjemnie, ciśnienie w normie, a biometr korzystny. Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Wrocław. Tutaj do 26 stopni. Na południu nieco chłodniej dzisiaj. W Krakowie 23, w Kielcach do 24, w Lublinie do 23, a w Rzeszowie też do 24 stopni. Centrum, no tutaj cały czas upalnie, utrzymuje się ta aura. Bardzo ciepła Warszawa to dzisiaj do 28 stopni i bardzo, bardzo dużo słońca.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
16: Dla niektórych to godzina, gdy dzień się zaczyna. Minęła czwarta w RMF Max.
17: Cieszymy się, że otwieramy go razem z wami. Anka i Fiałas, Martin Garrix, Ed Sheeran na start.

0: idealny numer na tę porę dnia. Gibbs, Kukon i Jonathan. Ty masz. To nie wiem, czy wy macie, ale Ania już ma świadomość. Jaki dziś mamy dzień?
1: No, 2 lipca i to nie jest zwykły dzień. Przed chwilą zrobiłam wielkie oczy.
0: To dokładnie połowa roku już.
1: Mhm. Od teraz będzie z górki. Co planowaliście na ten rok? Teraz szybki rachunek sumienia.
0: Może nadal jesteście w pompie.
1: Dokładnie. Jeśli tak, to pamiętajcie, 15 tysięcy złotych może znacząco zmienić tę sytuację.
0: Na pompę ciepła też starczy.
1: Wysyłacie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł i gracie o 15 tysięcy, które jutro może wam spaść z naszej palmy.
0: Nagrody pochowaliśmy w kokosach. W środku nagrody rzeczowe, ale również i duża kasa. Nawet 15 tysięcy złotych. Jeden SMS wystarczy. Hasło MAX wysyłasz na 7327.
1: Pierwsze pół roku było i już minęło. To teraz Harry Styles, As It Was, aby zróbcie coś dla siebie. Wejdźcie do gry o 15 tysięcy. 7327. SMS o treści MAX.

0: ja coś czuję, że im zbliża się urlop, wiesz? Chyba już muszą naprawdę być bardzo blisko, bo Bob Sinclair i Kaiza przed momentem w RMF Max z hitem I Can't Wait.
1: No ale pytanie, jak ich urlop będzie wyglądać i pytanie, czy będzie zgodnie z nowym trendem. Teraz już nie chodzi tylko o to, żeby był wypoczynek, pamiątki, zdjęcia. To o co? O tym za moment. RMF Max.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
10: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Na luzie.
14: Bez granic.
13: We dwoje.
15: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
16: Lato na maksa.
17: Lato na maksa.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowy wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

mógł wrócić za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Buja, Body Talk od Alefarben w RMF Max, ale to prawda, czasem ciało też daje znać, że potrzebuje urlopu.
1: No i teraz pytanie, czego słuchamy, bowiem takie wakacje, że już się wyjeżdża odpoczywać, porobić zdjęcia, to jest dawno passé, teraz wyjeżdżasz na tak zwane skill days.
0: Skill days, trend na wakacje.
1: Czyli podróż połączona z nabywaniem nowych umiejętności. Trzeba z wakacji wrócić z czymś, czego się nauczyłeś, to może być nowy język, to może być sport albo tradycyjne rzemiosło. Wrócisz sobie na przykład z gobelinem, który wyplatałeś, no.
0: A ci powiem, ostatnio, co przywiozłem z wakacji, to naukę, żeby nie brać więcej laptopa służbowego.
1: To słuszna umiejętność, chociaż jakby tak spojrzeć z polskiej perspektywy na to, to pomoc na budowie i przy remoncie w sumie też ekstra się w to wpisuje.

0: nowość od gościa, który nie toleruje przerw w zabawie.
1: Lumix Self-Aware w RMF Max.
0: Dalej, mocniej, silniej, szybciej.
1: To nie jest instrukcja, jak należy wracać z pracy do domu. Spokojnie, spokojnie, zdążycie do domu, na pewno zdążycie. My powolutku będziemy się też z wami żegnać, tak łapiąc jednak troszeczkę oddechu, ale zostawiamy was z kanałem nadawczym.
2: Po 17:00 ekipa kanału nadawczego zbije z wami pionę, a my wracamy jutro po 13:00 i będziemy dbać, by weekend przyszedł szybciej. Anka i Fiołas.
1: Uściski do jutra, pa! Max.
3: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są.

0: 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo Kraina Mięs, 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej, łopatka wieprzowa, 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Summer. Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: RMF Max.
1: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

Sprawdzamy pogodę i aura po południu jest naprawdę całkiem przyjemna. Jest tak rzeźko i przyjemnie, ciśnienie w normie, a biometr korzystny. Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Wrocław. Tutaj do 26 stopni. Na południu nieco chłodniej dzisiaj. W Krakowie 23, w Kielcach do 24, w Lublinie do 23, a w Rzeszowie też do 24 stopni. Centrum, no tutaj cały czas upalnie, utrzymuje się ta aura. Bardzo ciepła Warszawa to dzisiaj do 28 stopni i bardzo, bardzo dużo słońca.

0: party słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką mieszanka nerkowiec żurawina Bacador 200 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą chrupki z soczewicy Top. Różne rodzaje 50 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
15: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30

0: wodę.
1: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa!
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
6: Po południu i wieczorem w większości regionów Polski prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Miejscami wzrastające do dużego, co może oznaczać przelotne opady deszczu. Jeśli jesteście nad morzem, to tam nie są one prognozowane. Na południowym wschodzie, zwłaszcza na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, przewiduje się większe zachmurzenie, przelotne deszcze oraz lokalne burze z opadami do 15 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 w rejonach podgórskich Karpat przez około 21 nad morzem i na południu, aż po 27 stopni na zachodzie kraju. W nocy od 17 do 19.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
2: W każdej chwili Max nadaje.
3: Filip przed momentem nam obiecał, że się wszyscy uśmiechniemy. Ja cię trzymam za słowo, chłopie.
7: Ja na pewno to powiem.
3: Na pewno?
7: Na pewno to powiem.
3: Okej.
7: Ale to jeszcze musi być do tego Justyna. Będzie czy nie będzie? Potrzebuję do żartu po prostu, wiesz.
8: Ja nie rozumiem.
3: Ty wrzucasz tyle zagadek naraz, to jest niesamowite.
7: Nie, ja po prostu teraz tego nie powiem.
8: Drodzy słuchacze, jeżeli zastanawiacie się, co się dzieje, jestem z wami. Ja też nie wiem. Wiem natomiast, że Męskie Granie Orkiestra jest i gra w radiu. Jest 18:02. Siwek, Kliber i kawałek. Jesteśmy z wami.

0: Lily Wood i Prayer in C, czyli po angielsku modlitwa w C. Czy to jest modlitwa w sinice?
1: W sinice, bo jednak C również zawiera się w słowie sinice. Ale tak, to jest problem. Sinice to są problem, jeżeli chodzi o lato.
2: Sinice to są problem. To jest duży problem w Polsce, słuchajcie. Sinice postępują. Dopiero co było, że tam jedno kąpielisko ma, a teraz 40 kąpielisk nad Bałtykiem jest obecnie zamkniętych, a nie dalej niż przedwczoraj. Pamiętam, że jedno było zamknięte.
1: Lato, wakacje, Bałtyk, sinice. Nowe, nie znałem w ogóle.

0: Roxy z White'em 2115 w RMF Max, czyli trochę rapu, trochę rocka i mnóstwo energii w RMF Max, właśnie 18:16.
1: I dużo matematyki przy okazji.
0: Też, tak.
1: Wszystko, to są skomplikowane rzeczy.
2: Wszystko na R, więc teraz się przenosimy w Tatry.
1: Ale nie tylko Tatry, również Karkonosze, Beskidy, Bieszczady, bo tam, słuchajcie, w góry na szlaki ruszają patrole, które mają kontrolować nas, biednych turystów, czy się stosujemy do regulaminów parków narodowych i rezerwatów.
2: No,
1: bo podobno jest całkiem sporo sytuacji, że tam łamiemy te regulaminy i teraz się posypią mandaciki na szlakach.
2: Także uważajcie na szlakach, możecie tam spotkać miśki brunatne, ale też misiaczki z blokiem mandatów.

0: 18.31, mistrzowskie bęgery, bo tylko takie mamy w RMF Max, ale też mamy mistrzowski flash sportowy, nie?
1: Tam też są jakieś bęgery newsowe, prawda, Krzysiek?
2: Tak.
3: Jak przychodzi Krzysiek Chwaliński do studia, to od razu wiadomo, że będzie się działo, że się dowiemy, co tam w wielkim świecie, panie, słychać.
1: Czy będzie coś o dużych piłkach i małych piłkach? No, jaki owszem, rozmiar piłek teraz?
0: To poczekaj,
2: i małe, przecież, i duże.
0: Przecież super. Teraz powie. Mistrzowski flash sportowy w RMF Max.
2: To na początek mała piłka. Przypomnijmy, Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Nasza tenisistka wygrała 2-0 w setach z Czeszką Karoliną Pliszkową. Prawdziwy pięciosetowy, trzygodzinny thriller zafundował nam Kamil Majszak. Niestety nie skończył się dobrze. Polak ostatecznie przegrał z Amerykaninem Zakarym Swajdą.
3: Kamil został tylko raz przełamany w tym decydującym secie, ale tu wystarczyło. Bardzo wyrównany mecz, trwający prawie 3 godziny. No i mamy niespodziankę, bo tu jednak Kamil był delikatnym faworytem. Nie będzie zatem powtórki z ubiegłego sezona. Przypomnę, wtedy Kamil Majszak doszedł do czwartej rundy Wimbledonu.
2: Mówił Cezary Dziwiszek, to teraz ta większa piłka, mundial. Dziś wieczorem tylko jedno starcie o 21:00 w Los Angeles. Hiszpania zagra z Austrią. Kolejne mecze już późno w nocy. O 1:00 w Toronto Portugalia zagra z Chorwacją, a o 5:00 właściwie już nad ranem w Vancouver mecz Szwajcaria.
1: Ja pozwolę sobie jeszcze wtrącić jedno słówko. Mm-hmm. Krzysiek Chwaliński, jesteś wspaniały. Dziękuję ci, że przejąłeś moją nomenklaturę. Małe piłki, duże piłki. Takim sportem się zajmujemy teraz.
2: I tego się trzymajmy.
3: Małe piłki, duże piłki, ważne, żeby się trzymać z dala od siłki.
0: Mówimy siwki.
1: Karuzela śmiechu, no.
0: Sorry.

0: 18.38, Dainoro, to jest moja ulubiona piosenka. Uwielbiam ją grać w RMF Max, przysięgam.
1: No i zagrałeś, no i elegancko, za 22 minuty będzie godzina 19. Filip ma w ogóle dużo ulubionych piosenek. Tak nas poprosił tutaj, żebyśmy zagrali jeszcze kilka. Shakira na przykład zaraz będzie.
0: O, tak, daj będzie, nie?
2: Ja to mam wrażenie, że Filip ma same ulubione piosenki, innych nie posiada w swoim kalejdoskopie.
3: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Czekamy na pierwszy gwizdek. Przy snacki. Zawsze przy meczu.
7: Znowu muszę się zająć windykacją.
8: To coś z indykiem?
7: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
8: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
9: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
10: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: na plaży z ekipą.
1: Leżąco.
0: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
4: Po południu i wieczorem w większości regionów Polski prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Miejscami wzrastające do dużego, co może oznaczać przelotne opady deszczu. Jeśli jesteście nad morzem, to tam nie są one prognozowane. Na południowym wschodzie, zwłaszcza na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, przewiduje się większe zachmurzenie, przelotne deszcze oraz lokalne burze z opadami do 15 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 w rejonach podgórskich Karpat przez około 21 nad morzem i na południu, aż po 27 stopni na zachodzie kraju. W nocy od 17 do 19.

0: Troszeczkę mroku podrzucamy w RMF Max. Kanał nadawczy to Maneskin, I Wanna Be Your Slave. Co się dziwisz? Ja chciałam, żeby tam dośpiewał do końca.
1: A, żeby on tam jeszcze sobie poszeptał.
0: On tak jeszcze robił.
1: I my przy okazji nie szeptamy, ale mówimy bardzo głośno, co prawda głosem Justyny Boryckiej, naszej reporterki Boryny, która wysyła nam zagadki. Gdzie ona jest?
0: Ona lubi zagadki.
1: Ona lubi zagadki, bardzo lubi zagadki.
2: Przemówiła zagadką dziś ona znów.
3: O tak, piękne wakacyjne popołudnie, upał, zelżał, a ja przyszłam zanurzyć stópki w grząskim gruncie. No i wokół jest dosyć dużo ludzi, ale też nie za dużo, bo jedni szybko się przemieszczają, a inni trochę się jeszcze chowają pod drzewami. Mój nos natomiast nie pozostawia teraz wątpliwości, że czuję zapach smażonych ziemniaczków.
2: Może ona jest na mundialu?
1: Może tak być.
0: A myślicie, że tam dają ziemniaki smażone?
2: Wszędzie dają ziemniaki
1: smażone. Potatoes tam bardziej są niż ziemniaki.
0: No właśnie, raczej potatoes, więc ja myślę, że to nie mundial.
1: Słuchajcie,
0: to
1: nie tylko mundial. Nie wiemy, gdzie jest Boryna, ale także nie wiemy, gdzie wy jesteście. I czekamy teraz na wasze głosówki na Messengerze RMF Max. Nagrajcie nam podobną zagadkę, gdzie wy akurat się znajdujecie.
0: Bo tak nam świetnie idzie zgadywanie, gdzie jest Boryna, nie? Tak. Że możemy zająć się rozwiązywaniem kolejnych zagadek.
2: Ale
0: świetny
2: o co chodzi?
0: Pomysł,
2: ustaliliśmy, gdzie ona jest. Na nie mundialu.
1: Na nie mundialu. I wiemy, nie tylko nie wiemy, gdzie jej nie ma. Nawet gdzie jest.
0: Także
2: wy też nam opowiedzcie, co widzicie przed sobą, co czujecie, co macie pod stopami, co czujecie nosem. Messenger RMF Max. Nagrywajcie takie głosówki. Postaramy się waszą lokalizację również nie zgadnąć. Hity na Maxa.
0: Z jakiegoś powodu mam przeczucie, że pójdzie nam doskonale.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Zdaniem speców od pogody, na ogół możemy liczyć na przyjemny i ciepły wieczór ze stabilną aurą. Synoptycy przewidują znośne temperatury oraz brak zagrożenia nagłymi burzami, więc to dobry moment na spacery i aktywność na świeżym powietrzu. Do końca dnia możemy liczyć na słoneczne niebo. Zmiana pogody nadejdzie dopiero po zmroku. W nocy spodziewane jest większe zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu. Jutro na Pomorzu temperatura do 22 stopni i słońce będzie przykrywane chmurami. Podobna temperatura będzie w centrum kraju i na południu, a więcej opadów na Podlasiu. W weekend podobne wartości na termometrach, ale więcej słońca.
3: O 21:00 Hiszpania, Boże, z kim oni grają?
4: Z
3: Austrią gra Hiszpania. Moja kibicuję Austriakom,
4: zawsze
3: uwielbiałem.
4: I wszystkich piłkarzy Austrii znasz przecież, perfekcyjnie.
3: Oczywiście.
1: Dzień dobry. Nie mam nic do dodania, absolutnie.
3: Dzień dobry ponownie w kanale nadawczym. Kliber, Siwek, Kawałek, jesteśmy z wami i wiemy wszystko o piłce nożnej. Mhm.

0: taka rumuńska Shakira, czyli inna ze swoją nowością Morenito, i od razu zrobiło się cieplej, czyż nie, panowie?
1: Bardzo ciepło się zrobiło od razu, no. takie słońce nadeszło do studia.
2: To jest po prostu inna Shakira.
1: To jest... Zatrzymajmy karuzelę śmiechu, zatrzymajmy ją, ponieważ robi się bardzo zagadkowo. Nie tylko robi się bardzo słonecznie, ale robi się również zagadkowo, ponieważ bardzo zdenerwowana, gargantuicznie bym powiedział wręcz, Justyna Borycka wysyła do nas kolejne głosówki, gdzie ona naprawdę jest.
2: I kolejne wskazówki co do tego, jak zgadnąć, gdzie ona jest.
3: Cześć chłopaki, często was można tutaj spotkać na tym boisku?
4: Jakoś co tydzień.
3: Co tydzień się umawiacie?
4: Tak, co tydzień się umawiamy.
3: To trzeba wcześniej rezerwować?
4: Nie trzeba.
3: Po prostu przychodzisz, bierzesz piłkę i sobie grasz?
4: Dokładnie tak.
3: I masz wakacje w mieście?
4: Dokładnie tak.
3: Ekipa cały czas stała, czy zmieniacie się?
4: Stała czwórka i dobieramy tylko osoby, jak ktoś jest chętny, przychodzi, to gramy z nimi.
3: No i ekstra. Bardzo piękny pomysł na wakacje w mieście. Dzięki, bawcie się dobrze.
4: Dziękuję bardzo.
0: Czyli korzystając z tej podpowiedzi, strzelam, że Boryna naprawdę nie jest na mundialu.
2: Tak, nie tak. Jest, bo tam byli polscy piłkarze.
1: Więc to na pewno nie było... Ale dostaliśmy też na Messengera RMF Max kolejne zagadki.
5: Z kawałkiem drewna w ręku, czując chłód pod stopami, a twarz spowita owocową mgiełką.
0: W malinowym chruśniaku serce me kołacze, że cię coś tam zobaczę.
1: Albo wpłynąwszy na suchego przestwór oceanu, czy...
0: Litwo.
2: Wielkie mi pustki uczynił. To jakoś pomyliliśmy.
1: Nie, ja nie wiem też.
2: Jest 19.11 i jesteśmy...
0: Elwira jest w pięknym miejscu, to chcieliśmy powiedzieć, tak?
1: Na pewno.
2: My jesteśmy natomiast w studiu, jednocześnie jesteśmy w głębokiej dziurze, jeśli chodzi o zgadywanie, gdzie są nasi słuchacze oraz Boryna. Natomiast chętnie przyjmiemy kolejne zagadki. Może nam pójdzie lepiej. Wysyłajcie nam informacje o tym, co widzicie, co czujecie, co macie pod stopami, co macie w okolicy. Zagadki, gdzie są słuchacze RMF Max, przyjmujemy.

0: Dzień dobry, to jest RMF Max, to jest Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, a ja zapraszam do jogurtowej afery.
1: O, afera jest jogurtowa, bo Natalia, ale ty byłaś w kuchni, ty to widziałaś.
2: Ja byłam w kuchni i chciałam sobie wyjąć zmrożone niemalże mleko, dolać do kawy, żeby było miło i sympatycznie i smakowicie. I widzę, że tam sobie stoi, tak niepozornie, na poboczu, wiśniowy jogurt, podpisany jako mój.
1: I pytanie.
0: Czyj on w tej sytuacji jest?
2: Bo ja na przykład nie pamiętam, żebym go tam dawała.
0: Ale ewidentnie był twój. Bo popatrzyłeś na niego i on mówił, że jest mój. Znaczy twój.
2: Albo jest swój, nie wiem.
1: Ale teraz pytanie, czy można w ogóle go wziąć?
0: Bo jeżeli teraz Natalia mówi, że on był mój, to pytanie, czy on nie jest jednak mój.
2: No właśnie, jak wy zajrzycie do lodówki, to będzie wasz. Pytanie, kto będzie pierwszy.
1: Czy mój?
0: Nie no, mój.
1: Twój?
0: Mój.
1: Nie, przecież nie jest podpisane twój, tylko mój.
2: Czy jest ktoś, kto jest w stanie nas pogodzić? Czy mamy pociąć ten jogurt na trzy? Co się dzieje?

0: Naładowany potężnym bitem uśmiech od Laru to Bulletproof w RMF Max. Jest 19.28.
1: Ale z dobrych informacji, Krzysiek Chwaliński też jest naładowany informacjami sportowymi.
2: Czy ja muszę coś dodawać?
0: Lepiej już zostaw, Filip.
2: Mistrzowski flash sportowy. Max.
3: Przed nami skromny ilościowo mundialowy wieczór. Mamy nadzieję, że pod względem emocji będzie to jednak bogate spotkanie. O 21:00 o 1:08 finału Hiszpania zagra z Austrią. La Furia Roja zdecydowanym faworytem, ale na tych mistrzostwach niespodzianek nie brakowało, więc Hiszpania nie zamierza lekceważyć przeciwnika. Ten germański charakter zawsze był znakiem rozpoznawczym austriackiej szkoły. Ich dyscyplina, siła fizyczna, gra w powietrzu. Myślę, że to ich najważniejsze cechy, ocenia szkoleniowiec hiszpańskiej Czerwonej Furii Luis de la Fuente. W nocy jeszcze dwa spotkania, 1:16. O 1:00 Portugalia zagra z Chorwacją, o 5:00 mecz Szwajcaria-Algieria. To jeszcze basket. Jutrzejszym meczem w Wiedniu z Austrią, która nigdy nie zagrała w koszykarskich mistrzostwach świata i zajmuje ostatnie miejsce w grupie F, rozpoczną Polacy ostatnie okienko eliminacji do Czempionatu Globu 2027. Trzeba jednak zaznaczyć, że biało-czerwoni są już pewni awansu do drugiego etapu kwalifikacji.
0: Ale bardzo mi się w ogóle podoba, słuchajcie, La Furia Roja.
3: Pięknie. Takie
0: nazwanie reprezentacji emocją. U nas mogłaby być na przykład taka...
3: Boję się.
0: La Nuda Blanco Roja.
3: Wiedziałem.
1: Zostaniesz wsadzony za to do więzienia.
2: Na pewno. Piłkarskiego więzienia, Michał.
0: Ja dojadą tylko mówię cię. Prawdę.
1: Nie zamknięcie mu ust.
3: Ale nie będziesz tam sam.
2: 19:29.

0: Moving to the Sun na 23 minuty przed
1: zbliżasz
0: godziną.
1: Zbliżasz się do syna?
0: 20, zbliżam się do syna, a jednocześnie zbliżam się do tego, co chcę powiedzieć. Ponieważ chciałem powiedzieć, że koce termiczne, które viralują na Instagramie, to nie jest wcale dobry pomysł. Jeżeli przyklejacie je na szybę, tak żeby wam odbijało ciepło, no to tak średnio pomaga.
2: Czy Instytut Badań z...
0: RMF Max?
2: To potwierdził?
0: Potwierdził.
2: Dziękuję.
0: W 100% mam pieczątkę.
2: Nie, moim zdaniem te koce podziałały, bo zobacz, ilu Polaków wywiesiło i upały minęły.
0: Racja.
2: No i widzisz. I prognoza pogody zaraz, żeby to potwierdzić.
3: Reklama.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Marian. Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: I po reklamie.

0: zapałem słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
5: Zdaniem speców od pogody, na ogół możemy liczyć na przyjemny i ciepły wieczór ze stabilną aurą. Synoptycy przewidują znośne temperatury oraz brak zagrożenia nagłymi burzami, więc to dobry moment na spacery i aktywność na świeżym powietrzu. Do końca dnia możemy liczyć na słoneczne niebo. Zmiana pogody nadejdzie dopiero po zmroku. W nocy spodziewane jest większe zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu. Jutro na Pomorzu temperatura do 22 stopni i słońce będzie przykrywane chmurami. Podobna temperatura będzie w centrum kraju i na południu, a więcej opadów na Podlasiu. W weekend podobne wartości na termometrach, ale więcej słońca.

0: Panowie, który dla mnie zatańczy, tak jak Bledka prosi?
1: Ja zatańczę.
2: Ja mogę zatańczyć, ale nie wiem, czy możemy to pokazać.
0: Na szczęście to jest radio, nikt tego nigdzie nie będzie pokazywał, jesteście bezpieczni.
2: I dziękujemy jednocześnie, żegnając się z tego radia, bo kanał nadawczy kończy nadawanie, ale spokojnie, bo za chwilę Piotrek Świderski, za chwilę też się będzie można posłuchać, gdzie można się pobawić, wszystko można zrobić dzięki RMF Max.
1: I my tym tanecznym krokiem ze studia już hop, hop, hop, hop, hop sobie spadamy. Michał Siwek,
2: Filip Kliber
0: i Natalia Kawałek. Max. I jeszcze kiedyś wrócimy, wierzę.
1: I tańcz, tańcz, tańcz.
3: Witajcie w czwartkowy wieczór. Jeśli zastanawiacie się, co robić z wolnym czasem, to w Tour de Cup RMF Max mam dla was propozycje, które rozruszają nawet największego leniwca i sprawią, że te wakacje będą niezapomniane. Sopran z tej strony, posłuchajcie, co mam dla was. Na pierwszy ogień coś dla fanów motocykli, bo przed nami 21 zlot motocyklowy na soli w Inowrocławiu. Riders Club Inowrocław zaprasza wszystkich fanów jednośladów, a w planach przez cały weekend są konkursy, pokazy stunt ridingu, czyli jazdy na motocyklu dla odważnych i tych, którzy nie boją się o swoje opony. Są też wycieczki motocyklowe oraz wieczorne koncerty rockowe. A jeśli macie ochotę na dobrą klubową imprezę, to wpadajcie do Paszy w Poznaniu, a tam na piątkowym Lost in Paradise zagrają Dasso na Main Room oraz Andy Mile na Global Room. A już powoli można szykować się na koncerty Pitbulla w Polsce. Będą to trzy mega wydarzenia. Pierwszy z nich już 23 lipca na PGE Narodowym w Warszawie. To będzie wydarzenie tych wakacji. Zadbajcie tylko o bilety. A najbliższy weekend w Energy 2000 w Katowicach to koncert Słonia. A jeśli jesteście w centralnej Polsce, to w Skorzyncinie w klubie Źródełko w piątek wystąpią Prisoners Show, a w sobotę Kuba i Nathan.
4: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przybierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
11: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
12: Może poinformować po prostu.
13: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
14: No w sumie.
15: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
3: To mistrzowski flash.
2: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!

0: Wygrali dwa mecze, jeden na otwarcie zremisowali i nie stracili jeszcze gola. Austria była już w tym turnieju w piłkarskim piekle, a awans do 1/16 finału zapewniła sobie w ostatniej doliczonej minucie gry z Algierią. Według trenera Ralfa Rangnicka kluczowe będzie dzisiaj zatrzymanie Lamina Yamala. O 5 rano mecz Szwajcaria-Algieria.
1: Witajcie po 20 w RMF Max. Piotrek Świderski z tej strony. Tu wakacyjna lista Hobbens Extra. Dziś wydanie czwartkowe, przedweekendowe. Jak zwykle o tej porze odliczamy dziesiątkę waszych ulubionych hitów na maksa. A dzisiejsze zestawienie otworzą Ale Farben i Irene Miller z bardzo tanecznym singlem Body Talk.

0: Ten gość naprawdę potrafi w hity. To Alex Warren, który po sukcesach takich numerów jak Ordinary czy Fever Dream czeka na wasze wsparcie w poczekalni Listy Hopbend ze swoim najnowszym singlem Passenger. Głosować na niego możecie pod rmfmax.pl. A muszę przyznać, że po wczorajszym notowaniu bardzo ładnie głosowaliście na Fukaja i Liwkę, którzy z utworem Chcę Więcej z 20 zaliczają dziś awans o 11 oczek w górę.
1: Cieplej i pranie szybko schnie. Lato na maksa.
2: Sponsorem Hopbends jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Nine. Numer 9.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Szczególnie w wakacje takie właśnie afrohausowe bity będą nam towarzyszyć i rządzić na listach przebojów. Topic i Becky G, Sorry Papi w RMF Max. Dziś co prawda 8, ale myślę, że jeszcze nie raz to nagranie stanie na podium naszej Hot Bands listy. To teraz słuchajcie, zagram wam nówkę sztukę od australijskiego rapera, który 5 lat temu podbijał szczyty list przebojów na całym świecie z Justinem Bieberem. Na dziś próbuję to powtórzyć z Kelani. Mowa tu o The Kid Leroyu i remiksie singla Girls. Posłuchajcie.

0: Była to zdecydowanie szczęśliwa siódemka, bo Trips i Mikolas już prawie byli jedną nogą poza naszym zestawieniem, a tu nagle, dzięki waszym głosom na rmfmax.pl i Hard to be Humble, wskoczyło do najlepszej dychy. No i mogę wam zdradzić, że to nie ostatnia taka niespodzianka tego wieczoru. Za chwilę wracamy do odliczania najważniejszych hitów w naszym kraju. Jeśli chcecie sprawdzić, gdzie dziś wylądowała tegoroczna ekipa męskiego grania, to koniecznie bądźcie blisko RMF Max.
1: Sponsorem Hop Benz jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz?
6: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przybierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
11: Summer. Summertime! Ta playlista to, jeśli chodzi o mnie, to mocne 11 na 10.

0: RMF Max.
1: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: siebie.
1: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa!
3: Six.
5: Numer 6.

Sony Fodera już w poniedziałek zaczyna swój imprezowy sezon na Ibizie. Muzycznie na pewno jest bardzo dobrze przygotowany. Przed momentem w RMF Max jego świeżutkie Let Me Be In Your Arms, na które już możecie głosować w propozycjach do naszej Hot Bands listy. rmfmax.pl, tam również możecie obczaić wszystkie nasze nowości. A tymczasem numer, z którym już zdążyliśmy się zapoznać bardzo dobrze przed wakacjami, no nie mogli się doczekać i wypuścili go trochę wcześniej. I Can't Wait. Bob Sinclair i Kajsa otwierają dziś pierwszą piątkę.

dużo mówić. Jugali i David Guetta po prostu pozamiatali. Dwóch Francuzów połączyło siły i stworzyli takiego letniaczka, którego może być naprawdę bardzo ciężko przebić w te wakacje. Kawałek nosi tytuł Shine i mam szczerą nadzieję, że dzięki waszym głosom już jutro w piątkowym notowaniu przywitamy ich w gronie najlepszych. No ale jak na razie witamy pana Dawida Podsiadło. Jego sezon dziś na miejscu trzecim w czwartkowym Hot Bands Extra. RMF Max.

Taki duet po raz pierwszy razem. Robin Schulz i Barbs na lato 2026 proponuje nam taneczne i bardzo szybko wpadające w ucho Better Times. Kto wie, być może te lepsze czasy dla nich rozpoczną się już od jutra, gdy awansują do najlepszej dziesiątki listy Hot Bands w RMF Max. Przypominam, że głosujecie na rmfmax.pl. A dziś, w czwartek, 2 lipca, na miejscu trzecim Dawid Podsiadło, Sezon, na drugim afrohausowe Fire Fire od Shimzy, który do końca walczył o jedynkę. No ale o włos, dosłownie na ostatnim metrze wyprzedził go Teddy Swims ze swoim najnowszym singlem Mr. Know It All. One. One. One. One.

0: i pięknie dzisiaj to Misiaczek zebrał najwięcej waszych głosów na Hop, Teddy Swims, Mr. Know It All. To nasza czwartkowa jedynka na liście Hop Benz Extra w RMF Max. No to skoro już wszystko jasne, za chwilę wracamy do solidnego grania i odpalamy zmiksowane Max Party. Ale wcześniej jeszcze sprawdzimy najciekawsze opcje na wyrwanie się z chaty. Bądźcie blisko RMF Max.
1: Wakacje i nuda? Tylko nie to. Jest Tour de Clave RMF Max i za chwilę przekonacie się, że lato to nie tylko grill u sąsiada i kolejna wycieczka na działkę. Sprawdzam dla was, gdzie można się rozhulać i mam nadzieję, że coś wybierzecie z moich propozycji. Sopran z tej strony i na początek zaglądam do kina, bo na dużym ekranie teraz w wakacje można oglądać kilka ciekawych nowości. Jedną z nich jest komediodramat Zaproszenie. To idealny film dla tych, którzy lubią podglądać innych i czekają, aż z pozornie grzecznego spotkania wyjdzie coś więcej niż rozmowa o pogodzie. Super Grill to film dla całych rodzin, a na ekranie superbohaterka w podwójnej roli, podróże międzygalaktyczne i próba uratowania świata. Kolejna opcja to Backrooms, bez wyjścia. To film dla tych, którzy lubią się bać, ale niekoniecznie w piwnicy własnego domu. To horror, który zaczyna się w salonie meblowym i kończy w równoległym świecie, gdzie korytarze nigdy się nie kończą. A jeśli zamiast kina macie ochotę na dobrą imprezę, to wpadajcie na Beat for Love. W Ostrawie możecie się bawić nawet na 18 scenach, na których wystąpi ponad 550 artystów. A wśród nich Calvin Harris, Dimitri Vegas Like Mike, Marshmello, Paul Van Dyk, cała armia doskonałych DJ-ów.
2: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Hiszpania-Austria, Portugalia-Chorwacja, Szwajcaria-Algieria. Oglądaj Mundial od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
12: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
13: Siemano rano.
12: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
15: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
18: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
19: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
18: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
19: Uff, jest dla mnie ratunek.
18: Tak.
19: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: Jak ognisko na działce.
1: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato.
2: Tak brzmi lato na maksa.

widzę, że zespół poznaje się coraz lepiej. Jest dużo instynktownej gry, dużo wyczucia, które mieliśmy w przeszłości. Mówił trener Hiszpanów Luis de la Fuente. Mecz o 21:00, o 1:00 w nocy zagrają Portugalia z Chorwacją, a nad ranem Szwajcaria z Algierią. I jeszcze polska reprezentacja piłkarska. Jesienne spotkania piłkarskiej Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną oraz Rumunią. Kadra Jana Urbana rozegra w Polsce. Pierwszy mecz 25 września mógłby się odbyć na Stadionie Śląskim w Chorzowie, drugi na Narodowym.

bardzo, ale to bardzo lubimy odkurzać takie muzyczne perełki w RMF Max. 13 lat temu, kiedy to zleciało, Zed i Foxy stworzyli ten cudowny numer Clarity. Tak właśnie kończymy pierwszy czwartkowy set w Max Party i po 21 witamy się już w duecie. Piotrek Świderski plus DJ Raf Mix, dobry wieczór. Polecamy się do północy z najlepiej zmiksowanym wieczorem w eterze. Na horyzoncie drugi wakacyjny weekend, więc zapnijcie pasy i lecimy dalej. Levi i Hail Abadi z numerem Andon otworzą kolejny imprezowy set w RMF Max.

0: Spokojnie, spokojnie, tak szybko się z wami jeszcze nie pożegnamy. Na pewno nie wcześniej niż przed północą. Don't say goodbye, tak w RMF Max grają Alok, Ilka i Sankan i to w low. A już za chwilę między innymi ekipa Dub Dogs z Blue Mondayowym How Does It Feel. Wpadnie też 2/3 szwedzkiej mafii, czyli Axwell i Ingrosso ze swoim hitowym More Than You Know. No i co, więcej może nie będę zdradzał. Zostańcie, bo naprawdę dużo dobrego bitu mamy dla was z tego pięknego czwartkowego wieczoru w Max Party.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media

0: akcje skontowe. Asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: I po reklamie.

nie ma co dyskutować. Mają talent i koniec, kropka. Mam talent, Kasperczyk i Vito Bambino za nami w RMF Max. A przed nami w kolejnym secie na pewno pojawi się Pitbull ze swoim Fireball w specjalnie podkręconej wersji na dzisiejszy wieczór. Kto jak my już nie może się doczekać kolejnego koncertu Mistera Worldwide'a w Polsce? Dokładnie za 21 dni zagra na Narodowym Wawie. Później w listopadzie 11 odwiedzi Łódź, a 3 grudnia Trójmiasto. No i oczywiście będziemy mieć dla Was zaproszenia na te 3 wielkie wydarzenia. Biletów na warszawski koncert Pitbulla spodziewajcie się już na dniach na naszej antenie. Ale jeszcze przed Pitbullem w Max Party zagra Lumix z bardzo świeżym Self-Aware.

Polacy też potrafią zrobić międzynarodowego hita, to Andy Dust i Harris w RMF Max. Ich Zokaria zamyka kolejny set w pierwszy czwartek lipca. Wakacje wystartowały na dobre i szykujemy się na drugi wakacyjny weekend. Jakie macie plany? Gdzie wyjeżdżacie? Może jakaś impreza, festiwal? Pochwalcie się SMS-owo pod 3001 albo nagrajcie lub napiszcie na naszego maksowego messengera. Chętnie poczytam, sprawdzę, co tam będziecie sobie działać w ten weekendzik. A tymczasem RF Mix już wkręca kolejne klimatyczne bity. Eben Hollow w remiksie od DK. Już teraz leci wasze głośniki.

0: Poznań, Gdańsk i Warszawa to miasta, które w tym roku w ramach trasy obrotowej Tour odwiedził Dawid Podsiadło. Z jego najnowszym singlem Na Błysk dojeżdżamy już do godziny 22 w RMF Max. Za chwilę odpalamy kolejne muzyczne petardy w Max Party. Do północy miksujemy same hiciory i tak między innymi w następnym secie pojawi się duet Another czy David Guetta z Bibi Rexą. Zostańcie z nami. A jak macie ochotę na dobre balety w ten weekend, to posłuchajcie teraz Tour de Clubu w RMF Max.
1: Witajcie w czwartkowy wieczór. Jeśli zastanawiacie się, co robić z wolnym czasem, to w Tour de Club RMF Max mam dla was propozycje, które rozruszają nawet największego leniwca i sprawią, że te wakacje będą niezapomniane. Sopran z tej strony, posłuchajcie, co mam dla was. Na pierwszy ogień coś dla fanów motocykli, bo przed nami 21 zlot motocyklowy na soli w Inowrocławiu. Riders Club Inowrocław zaprasza wszystkich fanów jednośladów, a w planach przez cały weekend są konkursy, pokazy stunt ridingu, czyli jazdy na motocyklu dla odważnych i tych, którzy nie boją się o swoje opony. Są też wycieczki motocyklowe oraz wieczorne koncerty rockowe. A jeśli macie ochotę na dobrą klubową imprezę, to wpadajcie do Paszy w Poznaniu, a tam na piątkowym Lost in Paradise zagrają Daso na Main Room oraz Andy Mile na Global Room. A już powoli można szykować się na koncerty Pitbulla w Polsce. Będą to trzy mega wydarzenia. Pierwszy z nich już 23 lipca na PGE Narodowym w Warszawie. To będzie wydarzenie tych wakacji. Zadbajcie tylko o bilety. A najbliższy weekend w Energy 2000 w Katowicach to koncert Słonia. A jeśli jesteście w centralnej Polsce, to w Skorzyncinie w klubie Źródełko w piątek wystąpią Prisoners Show, a w sobotę Kuba i Nathan.
2: Reklama.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawy. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka.

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: I po reklamie.

Ale vibe, wspomnienia powracają, co nie? Tell Me Why i Supermode w RMF Max. Do takich klasyków również wracamy w Max Party. A wiedzieliście, że Supermode to dawny projekt dwóch szwedzkich DJ-ów, których doskonale znacie ze Swedish House Mafii? Axwell i Steve Angelo to właśnie oni w roku 2006 pod tym aliasem wypuścili w świat ten legendarny już bicior. W tej godzinie Max Party na pewno jeszcze będziemy cofać się w czasie, ale jak na razie witamy się ponownie cały czas z wami w tym samym składzie. Piotrek Świderski i DJ Rafmix. Do północy jesteśmy z wami w

Obiecałem wam więcej retrobitów. Max, bardzo i bardzo proszę, Infinity to Guru Josh Project w RMF Max. Ten numer pierwotnie został wydany na przełomie lat 90., ale dopiero w 2008 stał się międzynarodowym hitem dzięki remiksowi niemieckiego DJ-a Klasa. No to Klasa też będzie za chwilę, bo w kolejnym secie zmiksujemy Rihannę z Antoinem Klamaranem, ale wcześniej jeszcze wleci Rita Ora. Anywhere.

takimi młodymi, przezdolnymi wokalistami myślę, że możemy być bardzo spokojni o przyszłość polskiej muzy. To Wiktor Waligura z singlem Cztery pory roku zagrał w RMF Max. Jesienią ukaże się jego druga płyta, a wszystkie nowe numery Wiktora będziecie mogli również usłyszeć na żywo podczas krótkiej trasy o miłości. Szczegółowy harmonogram można sobie sprawdzić na jego Instagramie. A ja tymczasem sprawdzam, co tam dalej Rafmix będzie nam mieszał na dekach. Na dobry początek Calvin Harris, który wczoraj gościł na festiwalu Beats for Love w czeskiej Ostrawie, a dzisiaj będzie grał na Openerze w Gdyni. Jego Sweet Nothing na ficie z Florence już teraz w RMF Max.

Mata z Call Me Kite, Kamikaze w RMF Max. No, przynik Bad Bunny się po prostu chowa. No, ale jak ktoś wybiera się na jego koncert w Wawie, to już za niespełna dwa tygodnie będzie mógł zobaczyć jego show na żywo na Stadionie Narodowym. A przed wizytą u nas zagra jeszcze w Paryżu i Sztokholmie jak coś. Może akurat ktoś nas słucha online za granicami naszego pięknego kraju. Pozdrowienia dla tych, co w wakacje wpadają do Polski. Czekamy na was. To teraz bardzo wakacyjnie, ale z Rumunii w RMF Max zagra nam Edward Maja, Stereo Love.

0: Chciałam ciebie więcej, chyba najbardziej rokowy duet tego roku. Roxy White 2115 w RMF Max. A tak swoją drogą to Łajciora i między innymi też Kizo czy Malika Montane. Już w tę sobotę, 4 lipca, będzie można zobaczyć i usłyszeć na scenie Strefy 57 w Przytkowicach. Kolejny mega festiwal, na który mamy dla was bilety i jeszcze jutro po 9 będzie okazja je zdobyć. Wystarczy słuchać programu Lato na Maxa i wziąć udział w antenowej aktywności, którą wymyśli wam Dawid Miązek. Max. A co wymyśli Rafmix w kolejnym secie w Max Party w RMF Max? No, musicie być blisko, żeby to sprawdzić. Zaraz wracamy do grania.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Hej, zwrot mocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć.
4: Ale etykieta musi być.
3: Zwroto mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: I po reklamie.

dzisiejszym notowaniu listy Hobbens Extra wypadli poza najlepszą dychę, ale na pewno jeszcze do niej nie rozwrócą. David Guetta, Alok i Stick Figure, Run River już po 23 w RMF Max. Hity na maksa. Ale spokojnie, jeszcze nie kończymy, gramy dalej, miksujemy najlepsze bangery, najlepsze hity na maksa do północy. Piotrek Świderski i DJ Raf Mix w takim właśnie składzie jesteśmy do waszej muzycznej dyspozycji. No to teraz tegoroczne męskie granie z hymnem nareszcie, a za chwilę Zerb ze swoim klimatycznym Mwaki w RMF Max.

Do tego numeru tańczyliśmy latem 2024. To DJ Zerp z Brazylii, kenijska wokalistka Sophie Anzao w produkcji Mwaki. A dopieścił to wszystko jeszcze swoim miksem DJ Tiesto. Tak gramy właśnie wieczorami w wakacje w RMF Max. Najlepsze imprezowe bity w Max Party aż do północy. To żeby jeszcze podkręcić klimat, podkręcić śrubę tak zwaną. Teraz na naszej antenie zamelduje się DJ Fisher ze swoim świeżutkim What the Life. Ten numer jak coś czeka na wasze głosy w propozycjach do listy Hot Bands na rmfmax.pl. Polecam zajrzeć, polecam kliknąć, bo naprawdę to jest kawał dobrego biciora. Fisher w

Tutaj nawet nie ma co dużo komentować, po prostu klasyk Out of Touch i United Nation w RMF Max. Mieszamy maksymalnie, dla każdego coś dobrego się znajdzie. To co najlepsze specjalnie dla was, dla najlepszych słuchaczy pod słońcem, dla słuchaczy RMF Max. A teraz jeszcze tak szybko zaproszę was na najbliższe lato na Maxa. I 17 i 18 lipca będziemy w Gogolinie, a razem z nami na scenie m.in. Trzech Króli, Oskar Cyms, Grzesiek Chyży i Faust. I taka fajna ekipa. Gogolin, województwo opolskie. Kto ma blisko, kto chce wpaść, poznać, przybić pionę z naszą ekipą, zgarnąć jeszcze jakieś dodatkowo gadżety maxowe, no to niech wpada na tamtejszy stadion w Gogolinie. Ale to też nie ostatnia impreza z tego cyklu, więc jeśli chcecie sprawdzić, gdzie jeszcze się pojawimy w tym sezonie, to wbijajcie na rmfmax.pl.

Wise, Miss Lee, Felix Jen, Close Your Eyes w RMF Max. No wiem, że niektórym może już się oko powoli przymykać, ale jeśli właśnie jesteście za kółkiem, prowadzicie samochód, to może dajcie Maxa trochę głośniej i zatrzymajcie się na najbliższej stacji doładować się kofeiną. A my z Rap Mixem jeszcze do 24 zrobimy co w naszej mocy, żeby doładować was świetnymi bitami. Kolejny set w Max Party otworzą nasi nowi znajomi, którzy na playliście Maxa są od bardzo niedawna. Moonlight i Fordo, Alabama

Trzeba przyznać, że Gibbs jest w tym roku wyjątkowo aktywny muzycznie. Wydał już 2 krążki i na jesień zapowiedział jeszcze specjalną trasę promującą album Nurt. Na razie szczegóły takie jak dokładne daty i miasta nie zostały jeszcze ogłoszone, ale wiemy na pewno, że jeszcze wcześniej, 15 sierpnia, pojawi się w strefie 57 w Przytkowicach. Na to wydarzenie bilety są już dostępne online, można sobie zakupić, ale też bliżej terminu kolejnego festiwalu w strefie 57 będziecie mogli je zgarnąć u nas w RMF Max. A tymczasem przypomnijmy sobie numer, którym dzisiaj otworzyliśmy najlepszą czwartkową dychę listy Hot Bands Extra. Ale Farben i René Miller, Body Talk.

Jonathan Liwka i PZ to Bieli Noce w RMF Max. To tak na dobranoc klimatycznie od nas Piotrek Świderski i DJ Raf Mix. W takim składzie, w duecie wrócimy jutro po godzinie 21:00. A ja jeszcze solo, jak zwykle po 20:00 wpadnę odliczyć dziesiątkę najlepszych hitów w naszym kraju. Wielkie dzięki za dziś i do usłyszenia w piątkowy wieczór. Trzymajcie się, cześć!

obok ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blant stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To